Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Donald Laskowik.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

głusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i serce.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Ja wierzę, jednak to...
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Radio Pogoda.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Tu Michał Pierzchoła. Dzień dobry, 1 czerwca. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
3: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Marcin Krzemiński.
3: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
4: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
5: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
6: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
3: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
3: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22:00 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
8: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
8: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
10: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
8: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
3: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
11: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa. No, zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
3: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Weekend za nami, mamy poniedziałek, 6:00 już minęła i czas ruszać do pracy. Żeby was trochę zmobilizować, to podpowiem, że jeszcze w tym tygodniu czeka nas długi weekend i znowu będzie można odpocząć kilka dni i na drogach być może będzie nieco luźniej. Teraz też nie jest źle, w Trójmieście ruch jest umiarkowany.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: W W tym tygodniu na Pomorzu pogoda w kratkę. Słońce na przemian z chmurami i opady deszczu. Niewykluczone, że zagrzmi. Wstępne prognozy mówią o deszczu w czwartek i w piątek, więc spakując się na długi weekend, spakujcie parasol. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej ma być w środę. Termometry mają wskazywać 25 stopni. Poza tym temperatura będzie w okolicach 20 stopni. W nocy od 10 do 11 stopni pokażą termometry.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchowa. Zaczynamy pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, 1 czerwca. To 152 dzień roku. Do końca roku pozostało 213 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 19. Słońce wzeszło o 4.21, a zajdzie o 20.47. No 1 czerwca oczywiście to Międzynarodowy Dzień Dziecka i nieraz dzisiaj o Dniu Dziecka będziemy w Radiu Pogoda mówić. Mamy też dla Państwa zabawę, szczegóły niebawem. Mamy też Dzień Ziemniaka, to co, frytki będą z dziećmi, mamy Dzień Soku, no to do popicia, sok właśnie. A na razie najpiękniejsze melodie przed przeglądem prasy, który już za kilka minut w Radiu Pogoda. Mieczysław Wojnicki, Kaczuszka i Mak w Radiu Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: życiu jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 6. Przegląd prasy mam dla Państwa teraz i na początek Rzeczpospolita. Tutaj dwa artykuły, o których chciałbym powiedzieć. Dwa artykuły z pierwszej strony. Najpierw temat polityczny. Prezydent mniejszości to tytuł. Chodzi o to, że mamy rok od wybrania Karola Nawrockiego na prezydenta i tutaj dzisiaj w Rzeczpospolitej jest ranking prezydentów trzeciej RP. Karol Nawrocki w tym rankingu jest trzeci. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od Prawa i Sprawiedliwości i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej niż poprzednicy. Na pierwszym miejscu Aleksander Kwaśniewski, 41%. Na drugim miejscu 23% Lech Kaczyński. Nawrocki właśnie na miejscu trzecim, o czym wspomniałem, 21%. Potem długo, długo nic i dochodzimy do Lecha Wałęsy, niespełna 4%. Andrzej Duda, 2,5%. Bronisław Komorowski, 1,5%. No jest jeszcze Wojciech Jaruzelski, ale tutaj poparcie jest tak naprawdę nieistotne, bo bardzo małe. Drugi artykuł, o którym chciałbym powiedzieć, to o tym, że elektryki przyspieszają. W pierwszych 4 miesiącach tego roku liczba elektrycznych aut osobowych i użytkowych w Polsce wzrosła o 46%, licząc rok do roku. To solidny wzrost. Jeśli chodzi o liczby, to w Polsce zarejestrowanych mamy obecnie 135 tysięcy aut w pełni elektrycznych, a także 138 tysięcy hybrydowych, ładowanych z gniazdka elektrycznego. Tak, tych hybryd to się nazywa, jeśli nie znam dokładnie, plug-in. O, to takich właśnie, 138 tysięcy. To na koniec jeszcze fakt i tutaj artykuł o Robercie Lewandowskim. Nie wspominamy wczorajszego meczu Polska-Ukraina, przegranego 0-2. Jan Urban, selekcjoner, przyznał w rozmowie z Faktem, że pytał Roberta Lewandowskiego, gdzie będzie grał, jak potoczy się jego dalej kariera. Odpowiedzi nie uzyskał, ale przyznał w rozmowie z Faktem, że powiedział Robertowi, żeby poszedł tam, gdzie będzie szczęśliwy. No i to są rzeczywiście piękne słowa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 15 po 6.

0: Delilah, Tom Jones, piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem walijskich kibiców rugby i przez lata była śpiewana na stadionach przez tysiące ludzi. Zresztą wiele osób sobie po prostu tę piosenkę podśpiewuje, wpada w ucho melodia. Tymczasem tekst opowiada bardzo mroczną historię zazdrości i zabójstwa. Po polsku niebawem zagramy. Wystąpią czerwone gitary 23 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
3: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
2: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
3: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
2: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
4: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:31. Nasi reporterzy już w pracy i teraz powiem Państwu o tym, czym dzisiaj będą się zajmować i o czym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Dzień Dziecka oczywiście pojawi się w serwisach informacyjnych nie raz, także w pogodnym poranku, żeby nie było, mamy dla Państwa dzisiaj zabawę. O pieniądzach też będziemy mówić, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ono zwykle nie rozpoczynało się w poniedziałki, ale we wtorki, ale ponieważ mamy w tym tygodniu długi weekend, więc stąd zmiana. Zdaniem ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, no ale poczekajmy na decyzję, jak tylko będzie, to Państwu powiemy. Nie będzie jej dzisiaj, to od razu tutaj uprzedzam. Ona będzie jutro. Kolejny temat to program in vitro. Dzisiaj druga rocznica jego przywrócenia. Cierpiące na niepłodność pary od 1 czerwca 2024 roku mogą korzystać z Państwowej Refundacji Leczenia tą metodą. Od tego czasu na świat przyszło 15 tysięcy dzieci, więc i o tym powiemy dzisiaj. A także z tematów sportowych Iga Świątek, no odpadła, to wiemy, z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dzisiaj z reprezentantką gospodarzy. Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, gdzie zagra po raz pierwszy w karierze. Wczesnym popołudniem to spotkanie. Będziemy oczywiście w wiadomościach Państwu je relacjonować. A najbliższe wydanie wiadomości w Radiu Pogoda już za 27 minut.

0: L.U.T. grupy Bonnie M. opowiada prawdziwą historię. Bohaterem utworu jest Eleuterio Sanchez, hiszpański przestępca, który w latach 60. zasłynął z brawurowych ucieczek z więzienia. Z czasem stał się symbolem walki z reżimem generała Franco i po wyjściu na wolność całkowicie odmienił swoje życie. To jest pogodny poranek, jeszcze przed godziną 7:00. Udowodnię Państwu, że radio pogoda nie zna granic i łączy ludzi oddalonych od siebie o setki kilometrów.
1: Radio pogoda.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Radia Pogoda.
7: Jeszcze w miarę spokojnie na drogach Trójmiasta. Ruch jest umiarkowany. Miejscami trzeba nieco zwolnić. Jest i dobra informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w Gdańsku. Wcześniej niż zakładano, zakończył się remont sieci trakcyjnej w rejonie 3 maja. Oznacza to powrót tramwajów linii 4, 10, 11 i 12 na stałe trasy.
5: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 7. Dostaliśmy list podesłany na kontakt @radiopogoda.pl. Czytam. Jestem fanem radia z Finlandii i kontaktuję się z Państwem, ponieważ miałem szczęście złapać i zidentyfikować sygnał Radia Pogoda. Jestem bardzo podekscytowany, że Państwa sygnał dotarł na tak dużą odległość. Złapanie zostało dokonane za pomocą odbiornika Mikrotelekom Elat FDM-S3 połączonego z 8-elementową anteną skierowaną w Państwa okolice. Łapaniem odległych stacji radiowych pasjonuje się od dawna, zacząłem jako nastolatek. I dalej autor tego maila podaje konkrety. To było 24 maja o 19:39. Pisze, że wtedy leciała dyskoteka Start zespołu Pro Kontra. Pan załączył też nagranie. Tak to brzmiało, posłuchajmy.
1: Był raz bal, na to pan. Pan Chodzirej wprost szalał po sali.
0: Jest prośba w mailu o potwierdzenie, czy to faktycznie było Radio Pogoda, więc tak się składa, że mamy jako radio obowiązek nagrywania programu i właśnie w takich sytuacjach to się przydaje. Sprawdzamy. Pan napisał, że była to godzina 19:39, ale czasu UTC, czyli czasu uniwersalnego w Polsce, było 2 godziny później i wtedy o 21:39 graliśmy to.
1: Był raz bal, na 100 par.
0: No i wszystko się zgadza. Autor listu pyta też, że potem graliśmy piosenkę, której nie zna. To była ta piosenka.
2: Na chwilę przed odlotem wśród ptasi.
0: No to, drogi słuchacze, oczywiście to Edyta Geppert w piosence Szukaj mnie. Słuchaczu z Finlandii. Wszystko się więc zgadza, potwierdzamy i serdecznie pozdrawiamy. No takie wiadomości przypominają nam, że Radio Pogoda nie zna granic i potrafi łączyć ludzi oddalonych od siebie o setki, a nawet o tysiące kilometrów za 8:07.

0: Irena Jarocka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 7:03, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich, skoro czerwiec się zaczął, to mamy matury. Tak, drodzy Państwo, szczegóły za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: Spotkanie z Robertem Janowskim już za kilkanaście minut w Radiu Pogoda, ale wcześniej posłuchajmy najważniejszych wiadomości. Jest godzina 7.
11: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Przedstawię Państwu Marcin Krzemiński.
11: Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze i tak do 10:00. Potem dwie godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo, to na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym dwa domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
12: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
11: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 6,05 zł, benzyny 98, 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada setna rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz, na pewno najsłabszy za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręcznej industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Rozkręcają się korki w południowej części Gdańska. W Gdyni na Kwiatkowskiego też już sznur samochodów. Trzeba przyhamować na Hutniczej i Morskiej. Z dobrych informacji zakończył się remont ulicy Starodworcowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wschodnią do skrzyżowania z ulicą Krętą. Tam pojedziecie już po nowej nawierzchni.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Przed nami cały wachlarz pogodowych atrakcji. Początek tygodnia na Pomorzu w miarę pogodny, z temperaturą w okolicach 20 stopni. W środę zrobi się cieplej, do 25 stopni wzrośnie temperatura. Za to w czwartek wzrośnie zachmurzenie i pojawią się opady deszczu. Padać ma też w piątek, a końcówka tegorocznego czerwcowego weekendu z przewagą chmur. Chwilami też mocniej powieje. Będzie około 20 stopni.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00, dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała, witamy w poniedziałek, 1 czerwca, mamy 152 dzień roku. Do końca roku 213 dni, do końca astronomicznej wiosny 19.
3: Wszystkiego najlepszego, Zygmuncie, Tobie
2: Państwu.
3: A to dlatego, że mamy 1 czerwca i nie Dzień Dziecka, znaczy jest Dzień Dziecka, ale nie z tego powodu wszystkiego najlepszego, tylko że to jest pierwszy dzień nowego miesiąca, a my sobie w Radiu Pogoda... życzymy.
2: Mamy dwa.
3: Zawsze. No właśnie. Także wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dwa razy powiedziałem. Za chwilę spotkanie z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: No i za chwileczkę dowiemy się od Roberta Janowskiego. 12 minut po siódmej. Dzień dobry, Robercie.
2: Ojejku, kto ma imieniny w Dzień Dziecka? No, dzieciaki, kochamy was. Oczywiście nasze dzieci kochane. Więc składamy wam wszystkim życzenia na Dzień Dziecka. A imieniny dzisiaj ma Jakub. Przynajmniej podwójne święto. Dzisiaj ma Jakub, Julian, Konrad, Magdalena, Nikodem i Paweł. Dzień Dziecka, ale też jest Dzień Mleka. O, żebyście sobie dzieciaki nie myślały, że tylko wasz dzień. Jest dzień mleka i dzień bułki jeszcze jest. To te bułki, które wam dzisiaj rodzice robili na śniadanie.
3: Tak jest.
2: Ten dzień dziecka, żebyście miały, nie były głodne od samego rana. Andrzej Rosiewicz się urodził 1 czerwca. Proszę, proszę. Dawno temu, w 1944 roku, jeszcze wojna była. No to co? Czy czuje pani czacze?
3: No.
2: Och, czy czacze pani zna? Śpiewamy, a może tańczymy nawet.
3: No tańczymy, a dlaczego od razu
1: wszystkiego
3: tylko
1: śpiewasz? Dobrego dla pana Andrzeja.
3: Tak jest.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 7, więc mamy tak. Mam torbę i do tej torby proponuję wrzucić książkę. Do tej torby proponuję wrzucić nasze kultowe karty do gry i proponuję wrzucić misia.
1: Misia w miniaturce.
0: No, żeby się do tej torby zmieścił.
1: Proszę Państwa, i to wszystko są nagrody dla Państwa. A za co?
0: A za to, że odpowiedzą Państwo na pytanie, w jaki sposób Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. To jest nasza zabawa. Z okazji Dnia Dziecka na naszej stronie radiopogoda.pl jest formularz, w którym właśnie należy to napisać. No i potem przejrzymy te wszystkie zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i z jedną osobą za chwilę nawet już będziemy się łączyć, ale dzisiaj oczywiście bawimy się przez cały dzień. Cały czas jeszcze można te zgłoszenia wysyłać. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.

0: No, to wsiedliśmy i ruszamy 7:30.
1: Jak dzieci, czyli Dzień Dziecka w Radiu Pogoda.
2: Pan Zbigniew wszedł na stronę radiopogoda.pl i napisał tak. Moje wewnętrzne dziecko ma swoje zachcianki, lubi słodycze, lubi być uparte, jeździć rowerkiem, chodzić po drzewach, czasami być marudnym z powodu niewyspania, nie lubi szpinaku i kożucha na ciepłym mleku. To było w zgłoszeniu naszej zabawie. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
3: Dzień dobry, witam państwa, dzień witam dobry, serdecznie Radio Pogoda, pana Zygmunta, pana Michała, witam bardzo.
0: Panie Zbyszku, ale z tym chodzeniem po drzewach to chyba pan przesadził.
3: No trochę przesadziłem, ale staram się.
0: Ale to piękne, co pan napisał, no bo to przywołuje takie fajne wspomnienia.
3: Wspomnienia, jak najbardziej,
0: no
3: było tak.
0: Chyba szpinaku nie lubiliśmy i kożucha.
2: No ja szpinak pokochałem dopiero 5 lat temu.
0: Także gdzie pan mieszka, panie Zbyszku?
3: W Mińsku Mazowieckim.
0: Ach,
3: niedaleko, rzut beretem.
0: Tak. Często pan do nas dzwoni, bardzo nam miło. Miło nam również z tego powodu, że za chwileczkę spakujemy tę olbrzymią torbę, do której wkładamy.
2: Ojej. Wkładamy przede wszystkim misia z misia, panie
3: Zbigniewie.
2: Marzyłem
3: o takim misiu. Tak? Może pan już kim spać.
2: On trochę się sypie, ale to trzeba uważać. Może pan go zobaczyć, wchodząc na Facebooka Radio Pogoda, tak, ponieważ już zamieściliśmy zdjęcie tego właśnie misia. No ale żeby sam miś nie był, no to będą karty do gry w tej torbie, także książka Katarzyny Bieńkowskiej, wakacyjni detektywi. To wszystko, panie Zbigniewie, dla pana. Bardzo cieszymy się, że pan
3: Dziękuję.
2: W fantastyczny sposób pielęgnuje swoje wewnętrzne dziecko.
3: Nie dziedziuś. Jedna litera, jaka różnica.
2: Dziękuję.
3: Na 75 lat już, kurczę.
0: No ale dziecko gdzieś tam wewnątrz.
3: Jest, tkwi, tak jest.
0: I to
3: jest będzie całe życie takie.
2: I fajne, że udaje się panu to dziecko w sobie odnaleźć. Miłego dnia, fantastycznego dnia. Kolejne finały, kolejne państwa opowieści. Jeszcze w pogodnym poranku, niebawem.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:38. Tak, Zygmunt smaruje kromkę masłem, bo to jest nasza pora tradycyjna na śniadanie.
1: Ale pyszności dzisiaj mamy, proszę Państwa. Julia się tutaj sprawiła, ho, ho.
0: Natomiast będziemy mówić niebawem w Radiu Pogoda o błocie, o przeszkodach, o adrenalinie, o walce ze swoimi słabościami i o bieganiu i o tym, że można w Runmagedonie wziąć udział dosłownie w każdym wieku. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
5: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
4: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
5: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
4: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
13: W drugiej alejce po prawej.
12: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
13: A, to prawda.
12: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
13: No jasne.
14: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Świętokrzyska w Gdańsku wypełniona samochodami i podróż od zbiornika retencyjnego w kierunku Hawla potrwa nieco dłużej. Cenne minuty stracicie też na Armii Krajowej przed Łostowicką. Przytkane są wyjazdy ze Straszyna i Rotmanki. Swoje trzeba odstać na Staropolskiej w Kowalach. W Gdyni zator na Kwiatkowskiego.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8.
1: Dziecko mi się przypomniało, moje, w sobie, w sensie jak tę piosenkę usłyszałem, bo to
0: no
1: pan Kleks
0: tak,
1: przecież.
0: Tak. Czy wiedzą państwo, co to jest Ranmagedon? Zacznijmy od samego słowa. Utworzone właściwie z dwóch słów, ran, czyli bieg, i Armagedon, czyli totalna katastrofa. I właśnie taki jest ten bieg, po prostu zgroza.
1: No właśnie, bo tam są liczne przeszkody. Błoto, wspinaczka po ścianach. Normalnie człowiek kałuże to omija, prawda, jak idzie, ale nie, oni muszą w te kałuże wejść i robią to specjalnie. Czołganie się, zasieki. Te imprezy odbywają się w różnych miejscach w Polsce, ostatnio w Katowicach, i w tym właśnie biegu ekstremalnym wzięła udział pani Aleksandra, nie po raz pierwszy zresztą, bo po raz czwarty. Posłuchajmy.
2: 88 skończyłam 18 maja, czyli teraz niedawno, tydzień temu. Trudno, ciężka trasa, zamówili deszcz i udało im się to. Błota pełno, niebezpiecznie, bałam się, że można się poślizgnąć. To jest mój czwarty Ranmagedon, bo raz byłam w Krakowie, raz w Gliwicach. Każdy jest dobry, bo sprawdza naszą moc, energię, naszą zaradność, sprawność, i o to chodzi. I ja sobie taki prezent zrobiłam tutaj.
0: Prezent pani Aleksandra sobie zrobiła na 88 urodziny. Czy państwo to słyszą? My tutaj z Michałem 100 lat to za mało śpiewam.
1: Zdecydowanie. To były 80 urodziny i prezent, to ja nie wiem, co pani wymyśli na swoją 90. To ja już w ogóle boję się myśleć.
0: Gratulujemy, naprawdę.
1: Jesteśmy pod wrażeniem.
0: Nieprawdopodobny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 8, za 3 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich o burzach są liczne ostrzeżenia, gdzie dzisiaj będzie lać, o tym za chwilę w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, kieliszki do jajek, a główna nagroda to książka Katarzyny Bieńkowskiej, Wakacyjni detektywi
0: i jeszcze dokładamy do karty tego, do gry.
1: Tak, karty do gry Radia Pogoda 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
10: Do widzenia, profesorze. Filipinki muzycznie rozpoczną kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz jednak posłuchajmy wiadomości. Minęła godzina 8.
11: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
12: Trzeba się uśmiechać.
11: I to nie tylko 1 czerwca.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Marcin Krzemiński.
11: Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
13: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
11: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
14: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
11: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
15: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
16: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
17: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
18: Trzeba się uśmiechać.
11: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Jak zwykle o tej porze spory korek na Armii Krajowej przed Łostowicką, ciasno na Bulońskiej i Jabłoniowej. Tymczasowa organizacja ruchu czeka Was na Lukrecjowej, na odcinku pomiędzy Rdestową a Wiczlińską w Gdyni. Tam prowadzone są prace związane z remontem studni. W tym miejscu czeka Was zwężenie, a prace mają potrwać do środy.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Na Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, wiatr też powieje umiarkowanie, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy około 19 stopni. Jutro dobrej pogody ciąg dalszy, w środę będzie się chmurzyć, ale będzie ciepło, nawet 25 stopni. Ciepła będzie też noc w okolicach 15 stopni. Początek długiego weekendu pochmurny z opadami deszczu padać ma i w czwartek, i w piątek, a w sobotę mocniej powieje.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Michał Pierzchała. Witamy w poniedziałek, 1 czerwca. 1 czerwca, tak na wszelki wypadek przypominamy, ale pewnie wszyscy pamiętają. Mamy 152 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:21. Zachód będzie o 20:47. Dzień jest krótszy od najdłuższego już tylko o 20 minut.
2: Do widzenia.
1: Kto?
2: Profesorze.
1: A!
2: Filipinki. No już teraz w Radiu Pogoda, za chwilę nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Joanno.
3: Dzień dobry.
2: Co u pani słychać?
3: Troszkę popadało, dzisiaj czekamy na następny deszczyk, bo się coś chmurzy.
0: A skąd
3: ale
0: pani dzwoni?
3: Okolice Namysłowa, opolskie.
0: Jak tam dzisiejszy Dzień Dziecka?
3: Szczerze zapomniałam, że to Dzień Dziecka.
2: To właśnie pani przypomnieliśmy.
0: No i po to jesteśmy. Właśnie, żeby przypominać o takich datach i świętach.
3: No właśnie.
2: Po to też jesteśmy, żeby dawać nagrody dla państwa, bo taką nagrodą gwarantowaną dzisiaj w Szybkiej Piątce oczywiście są nasze kieliszki do jajek, ale wyjątkowo z okazji Dnia Dziecka do nagród gwarantowanych dokładamy książkę Katarzyny Bieńkowskiej Wakacyjni Detektywi. Także to jest taki gratis jeszcze od nas, natomiast do wygrania są karty do gry Radia Pogoda.
3: Super, oby się udało.
0: Uda się, uda. 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera. I tą
3: literę... łatwe pytania.
0: A najłatwiejsze wybieramy.
2: No pewnie.
0: I najłatwiejszą literę, bo dziś będzie to litera D.
2: Jak dziecko, albo jak dorosłe dziecko, albo jak dzidziuś.
0: Pani Joanno, możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, czas start. Państwo.
3: Dania.
0: Zabawka.
3: Deskorolka.
0: Na śniadanie.
3: Drzem.
0: Przymiotnik.
3: Doskonały.
0: Postać z bajki.
3: Dyzio Marzyciel.
0: Tak, Dyzio. Dyzio Marzyciel.
2: I co? I panie proste były pytania?
3: Bardzo łatwe, super.
0: No, ale to specjalnie dla pani wybraliśmy taką.
3: Dziękuję bardzo.
2: Jakże
3: to inna. Ja mam jeszcze taką prośbę malutką.
2: Tak?
3: Czy mogę prosić o autografy na książce?
0: Da się zrobić.
2: Pewnie, że tak.
0: Jasne.
2: Pani Joanno,
3: dziękuję.
2: Dziękujemy za udział w naszej zabawie. Wszystkie nagrody do pani wysyłamy. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. A Szybka Piątka oczywiście wraca już jutro.
1: Szybka.

0: Śpiewała Dalida, singiel z tą piosenką. Sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy.
1: Ale
0: Dalida
1: też o dzieciach.
0: Też, tak. A co ciekawe, Dalida, bo to chciałem jeszcze tego powiedzieć, że nagrała ten przebój w kilku językach. No u nas w Radiu Pogoda w oryginale po francusku. Pogodny poranek, wracając właśnie do dzieci. No dzisiaj 1 czerwca. I chcielibyśmy Państwa zapytać, jak Państwo, może z dziećmi, może z wnukami, zamierzają ten czas dzisiaj spędzić?
1: Jakie tam niespodzianki będą, jakie prezenciki będą?
0: Oczywiście, jak Państwo będą mówić, to proszę dzieciom zatkać uszy na chwilę, wiadomo, nie? Żeby...
1: Przypominamy numer telefonu 22 444 4004.
2: Autopromocja.
3: W tle rozbrzmiewa hejną z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Griffith 50 zł taniej. 199,90.

0: Po co?
1: Podobno wszystko jest po coś. I bez przyczyny nic się nie dzieje. To słowa z innej piosenki. Pogodny poranek, 8:30.
2: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest 1 czerwca, a to oznacza, bo zawsze po coś jest właśnie, że tak. Dzień dziecka. Właśnie. I mamy, drodzy państwo, badanie, z którego wynika to, co na jakby, co kupujemy dzieciom czy wnukom na prezent właśnie z okazji Dnia Dziecka. No więc najczęściej to są słodycze, czekoladki, lody, 62%. Zabawki, na przykład maskotki, lalki,

0: przyklocki. To połowa ankietowanych właśnie dzisiaj wręczy. Pieniądze 41%, tak po prostu. Książki i gry 39%. No i jeszcze ubrania. Jedna trzecia ankietowanych tak odpowiedziało.
1: No to z ubrań dzieci tak średnio się cieszą.
0: No bo same sobie kupują za te pieniądze, które dostają najczęściej od dziadków. To przynajmniej mój syn tak ma. Mam też drugie badanie. Co będziemy robić z dzieckiem? Jak zamierzamy ten dzień z dzieckiem swoim czy wnukiem spędzić? No, najwięcej ankietowanych zorganizuje jakieś wyjście. Na przykład do kina, na plac zabaw czy na lody. 37%. 25% spędzi razem czas w domu. Na przykład grając w gry czy oglądając razem filmy. No, a już kilka procent jakieś spotkanie z innymi rodzicami zorganizuje, aby dzieci mogły się wspólnie pobawić w większym gronie.
1: No i czekamy na telefony od Państwa. Jak Państwo planują dzisiejszy dzień spędzić z dziećmi albo z wnukami?
0: 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.37. Mnóstwo telefonów otrzymujemy od Państwa, no ale są takie, no, szczególnie wzruszające. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest mi bardzo miło się, że do Państwa się dodzwoniłam. Chciałam się pochwalić, że przyszła wnuczka moja, kochana, na śniadanie i pochwaliła się, że zostanę prababcią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Miłego dnia. Do widzenia.
0: No to piękna informacja. W dniu dziecka.
2: Dziecka właśnie. Kto komu zrobił prezent, prawda? 22 444 40 04. Jak Państwo dzisiaj spędzają ten właśnie dzień dziecka?
3: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda. Rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Schuberta w Gdańsku na odcinku od ulicy Wagnera do ronda Hakenbergera. Prace zostały podzielone na etapy. W pierwszym etapie od dziś do 3 czerwca wymieniane będą krawężniki. Pas drogowy będzie częściowo zajęty, jednak nie powinno to powodować większych utrudnień w ruchu.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda. Tak, ta pogoda, pogodna. Pogodny. Mhm. Zdecydowanie za 11 minut godzina 9 i kolejne telefony od Państwa pod 22 444 40 04. 04. Mamy dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka i pytaliśmy, jak Państwo ten dzień zamierzają spędzić z dziećmi albo wnukami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara. Kochani, ja z moimi wnuczkami, jak wrócą ze szkoły, zaplanowałam, że jedziemy na rowerach na lody. Oczywiście wszystkie trzy w kaskach, bo to jest najważniejsze.
2: Kaski obowiązkowe
0: tak
2: od właśnie dzisiejszego dnia dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
0: Ale polecamy,
2: to jest obowiązek,
0: zakładać wszystkim zdecydowanie. 22 444 40 04.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4,5 minuty, godzina 9, za 4,5 minuty u nas najnowsze wiadomości. Zapraszamy, będzie też prognoza pogody i sport.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Polski do MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama. Rogaliki na śniadanie zaserwujemy Państwu muzycznie za kilka minut w Radiu Pogoda, a teraz posłuchajmy wiadomości. Na zegarze punktualnie godzina 9.
9: Głód, którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
11: Marcin Krzemiński.
9: Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
12: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
9: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
13: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
9: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
8: Poniedziałek raczej będzie pochmurny miejscami, głównie na wschodzie i w centrum, a także na południu opady deszczu. Na południu to mogą być nawet opady intensywne, tutaj również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
16: 9:05, dzień dobry, to znowu my.
8: Michał Pierzchoła, to ja.
16: I Zygmunt tak. Kajzer, witamy poniedziałek 1 czerwca. Dzień dziecka dzisiaj mamy, tak na wszelki wypadek przypominamy, bo jedna nasza słuchaczka
8: my przypomnieliśmy, tak,
16: zapomniała
8: wcześniej
16: o tym. A imieniny dziś obchodzą Jakub, Julian, Konrad, Magdalena, Nikodem i Paweł.
8: No ale dzień dziecka, dniem dziecka, sporo osób jednak do pracy przychodzi, do biurowca, wejść przez okno i to na wysokości, o tym powiemy Państwu za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Nie wiem, czy Państwo to widzieli, ale jeśli nie, to naprawdę jest czego żałować. Mnie się udało. W niedzielę rano zobaczyłem to coś niesamowitego. Estoński linoskoczek Jan Rosse przeszedł po 2-centymetrowej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a Warsaw Tower pokonał prawie pół kilometra na wysokości około 180 metrów nad ziemią. Wiało, jeździły karetki, latały ptaki, a on szedł, posuwał się spokojnie do przodu, a na końcu...
1: Na końcu był, i to było największe zdziwienie, został poproszony jeszcze o udzielenie wywiadu, żeby powiedział, jak mu się idzie. Wiesz, tu pełne skupienie, ostatnie metry do końca, trzeba być naprawdę mocno skoncentrowanym, no ale no właśnie, mamy nagranie, proszę posłuchać, co mówił.
2: A bit stressful walk to the working.
1: Lekko stresujący spacer do biurowca wczesnym rankiem.
2: My arms are cramped.
1: Ramiona mam spięte.
2: Toes as well.
1: Stopy też, ale jeszcze tylko kilka metrów.
2: 3, 2, 1.
1: No i dotarł, i wszystko się udało. Mniej więcej pół godziny szedł po tej linie.
0: Ja się pociłem, ja się denerwowałem, oglądając to, jak on idzie. Balansuje rękami i stopa za stopą, krok za krokiem.
1: On jeszcze wspominał w tym wywiadzie, że jest to skupienie, a nagle młot pneumatyczny, nie? Który może wystraszyć człowieka.
0: Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna sprawa. Dlaczego Warszawa? Otóż wybór Warszawy nie był przypadkowy. Trasa połączyła dwa symbole różnych epok. Z jednej strony Pałac Kultury i Nauki, a z drugiej strony Warsaw Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej. I można by powiedzieć, że to przejście od starego do nowego świata.
1: No, jesteśmy pod wrażeniem, gratulujemy wyczynu, natomiast wszystkim tym Państwu, którzy teraz zmierzają do pracy i wchodzą do biurowców, proponujemy mimo wszystko wejście drzwiami od parteru, a nie tam jakoś po dachach. A tak chyba będzie bezpieczniej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9. Być może zwrócili Państwo uwagę, że dzisiaj, czy to w zabawie naszej Szybka Piątka w Pogodnym Poranku, czy w tym konkursie związanym z Dniem Dziecka, w którym pytamy Państwa o informacje, jak Państwo w sobie pielęgnują właśnie dziecko i te finały dzisiaj przez cały dzień, mamy do rozdania książki Katarzyny Bieńkowskiej Wakacyjni detektywi. Historia z tą książką jest bardzo ciekawa, ponieważ autorka, pani Katarzyna, jest naszą klubowiczką i słuchaczką. Wczoraj zresztą wzięła także udział w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Jasi Kruk opowiadała właśnie o swoich piosenkach, tych, które kocha, ale także o książce i zapowiedziała, że ta właśnie książka będzie, chciałaby bardzo, żeby mogła zostać rozdana w Radiu Pogoda właśnie podczas Dnia Dziecka.
1: No i jest.
0: I to się właśnie stało. Książka opowiada o genealogii. Jest tam taka część, która uczy, jak stworzyć swoje drzewo genealogiczne i to jest fantastyczny moment, kiedy na przykład można z dziećmi czy z wnukami przy tej książce usiąść i takie drzewo właśnie stworzyć. Także tę książkę mamy dzisiaj w naszych zabawach przez cały dzień w Radiu Pogoda na kolejny finał tej zabawy związanej z Dniem Dziecka już za kilkanaście minut. Radio Pogoda.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Reklama.

0: pogody. Poranek w Radiu Pogoda, jest 9:30.
1: Jak dzieci, czyli Dzień Dziecka w Radiu Pogoda.
2: Dość nietypowe, ponieważ prosiliśmy w ostatnich dniach Państwa o wejście na naszą stronę i napisanie w takim formularzu, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. I Pan Paweł napisał tak. W domu teściowej jest stary, ale wciąż funkcjonujący trzepak, na który czasami się wdrapuje, by na nim posiedzieć i pomajtać nogami. A jak są razem z nami dzieci, które są w rodzinie, to razem robimy fikołki na trzepaku, a także zwisamy na nim jak jakieś pawiany. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry, dokładnie.
0: Panie Pawle.
3: Tak, też robimy.
0: To ile pan ma lat, niech się pan przyzna?
3: 5.
2: Nie, no to uzasadnia, tak. Zdecydowanie, tak, tak.
3: Tak naprawdę 46, więc.
0: Mhm. Rozumiem, że zdrówko dopisuje i to...
3: Tak, zdrowie, humor, wszystko, rodzina i...
0: Super. To proszę opowiedzieć o dzieciakach.
3: A więc są to generalnie dzieciaki rodzinne, które gdzieś tam przy okazji rodzinnych wizyt bawią się razem. Zwykle zawsze w weekendy właśnie tam na ogródku teściowej jest i trampolina, i czepak, i miejsce do chowania się.
0: Czyli można poszaleć.
3: Tak, dokładnie.
0: A jaki plan na dziś?
3: A na dziś, to prawda mówiąc, się robi u nas, jest deszczowo, więc wyjmiemy gry planszowe i będziemy działać z lodami i pizzą.
0: No i super. I proszę tam uściskać dzieciaczki od nas.
3: Uściskam. A ja...

0: Ja proponuję, panie Pawle, żeby pan pościskał misia, ponieważ takiego misia z misia filmu, tego trochę mniejszego, otrzymuje pan w nagrodę za udział w naszej zabawie. Do tego misia karty do gry mamy, oczywiście. To wszystko zmieścimy w torbie Radia Pogoda. No i oczywiście książka Katarzyny Bieńkowskiej, Wakacyjni detektywi, ta wspomniana wcześniej od pani Kasi, autorki, która jest członkinią Klubu Pogodnych Ludzi. Zresztą też dorzucamy zdecydowanie. To udanego dnia. Udanego dnia. No pewnie.
1: Dziękujemy. My już z Michałem zabieramy się do pakowania. Tak, zaraz będziemy wysyłać.
0: A kolejne finały niebawem w Radiu Pogoda.
2: Jak dzieci w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 10. I teraz mamy dla Państwa bardzo ważny komunikat. Bardzo, naprawdę, bardzo ważny. O właśnie. Jest mi niezmiernie miło poinformować i ogłosić, że jedna z najbardziej cenionych i uwielbianych polskich wokalistek, Ewa Bem, dołącza do Radia Pogoda jako autorka audycji. Pani Ewa będzie codziennie opowiadała o swoich piosenkach, o muzycznych inspiracjach. Od dzisiaj o 15.30 pierwsze spotkanie z Ewą Bem. Zapraszamy.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
10: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
9: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
10: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
7: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: Mediamarkt.
13: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut 10, kolejne dziecko nam się w studiu pojawiło.
1: Dzień dobry
0: Wojtek.
2: Cześć, dzieciaku.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Wojtek, mamy informacje o tym, jak nasi słuchacze tam pielęgnują dziecko w sobie. Zostawiamy Ci pakiecik.
2: Super, cieszę się.
0: Także wybierz coś ciekawego i zadzwoń.
2: Dobra.
0: Tak się umawiamy?
2: A co jeszcze? Tak. A co jeszcze dzisiaj u Ciebie, Wojtku?
3: A dzisiaj będę trochę zachęcał Państwa, żeby Państwo dzwonili i opowiadali o swoich ulubionych na przykład miejscach, gdzie warto wybrać się i to nie tylko w weekend.
2: To zapraszamy.
0: Zapraszamy, a my dziękujemy.
2: Zygmunt Heizer
0: i Michał Pierzchała.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.

0: Marki do Media Markt. Reklama.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, już niebawem Martyna Jakubowicz, a także duet Simon i Garfunkel, a na razie 10 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Wiadomości z Gdańska.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. 11 nowych przegubowych autobusów elektrycznych trafiło do Gdyni. Nowe Solarisy będą obsługiwać popularne linie 194 i 147, a razem z nimi powstanie też nowa infrastruktura do szybkiego ładowania baterii. Koszt zakupu nowych autobusów to prawie 50 milionów złotych. Tymczasem od 1 lipca trzy gdyńskie samorządowe spółki przewozowe, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej połączą się w jedną, Gdyńską Komunikację Miejską. Sejm przyjął w piątek ustawę o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Przepisy mają umożliwić utworzenie metropolii obejmującej 61 pomorskich gmin i powiatów. Ustawą zajmie się teraz Senat. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Na najbliższym posiedzeniu 10 czerwca będzie procedowana na sali plenarnej w Senacie.
3: Po zakończeniu prac parlamentarnych dokument trafi do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Powstanie gdyński Libdab, a co to takiego, powiemy za godzinę.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
3: W tym tygodniu na Pomorzu pogoda w kratkę. Słońce na przemian z chmurami i opady deszczu. Niewykluczone, że zagrzmi. Wstępne prognozy mówią o deszczu w czwartek i piątek, więc spakując się na długi weekend, spakujcie parasol. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej ma być w środę. Termometry mają wskazywać 25 stopni. Poza tym temperatura będzie w okolicach 20 stopni. W nocy od 10 do 11 stopni pokażą termometry.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.
1: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na to poniedziałkowe przed i część popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Będą nagrody, będą niespodzianki. O tym wszystkim opowiem Państwu już za kilka minut, a na dobry początek podelektujmy się tymi najpiękniejszymi melodiami. To Simon i Garfunkel już teraz, prosto z filmu Absolvent.

0: Jesienne Pan i Krystyna Konarska w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 10.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: Niezależnie od tego, czy są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi, czy jeszcze nie, mogą Państwo polecać innym słuchaczom Radia Pogoda wszystko, co zwróciło Państwa uwagę, wydało się interesujące, no i tak naprawdę godne polecenia. To może być fajna książka, film, spektakl, wystawa, a także przepis na Państwa ulubione ciasto, z którym chcą się Państwo podzielić. I wszyscy słuchacze Radia Pogoda takie pyszne ciasto mogą sobie upiec. 22 444 40 0 4 mogą Państwo także polecać fajne miejscówki na wakacje, na odpoczynek. 22 444 40 04. No a teraz Wojciech Młynarski.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Od samego rana w Radiu Pogoda świętujemy Dzień Dziecka, no i zachęcamy Państwa do naszej wspólnej zabawy zatytułowanej Jak Dzieci w Radiu Pogoda. Wystarczy, że Państwo dołączą do naszej zabawy przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, no i odpowiedzą na naprawdę proste pytanie. Jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, a do wygrania cudowny miś, ten kultowy miś z filmu Stanisława Barei. Do tego jeszcze dorzucimy Państwu karty do gry Radia Pogoda i naszą cudowną, idealną torbę, nie tylko na zakupy. Zatem proszę się dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową. Raz jeszcze przypomnę, radiopogoda.pl. No i wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 044-44-04. No i polecacie Państwo także miejsca fajne na weekendowy wypad i nie tylko. Halo, dzień dobry.
1: No halo, dzień dobry, Radio Pogoda. A propos takich wakacji, wszyscy ciągną do najbardziej zatłoczonych miejsc. A ja kiedyś, jak miałam mniej lat niż dziś, z mężem zwiedzałam wszystkie polskie miejscowości, gdzie są pięknie zagospodarowane jeziora. Dziękuję, Zofia.
0: Bardzo gorąco dziękuję, pani Zofio. No to jest pomysł na przykład na wakacje, jest pomysł na odpoczynek i także na lato. 22 444 40 04. Co państwo jeszcze polecacie? Nie tylko związane z wakacjami, może coś kulinarnego, dobra książka, jakiś film, spektakl. Czekam na państwa sygnały. 22 444 40 04. No a teraz zabieram państwa do Krakowa. To zespół Pod Budą.

0: Ta piosenka, drodzy Państwo, jest chyba bardziej słodsza niż gofry z bitą śmietaną i owocami jedzone na promenadzie, no na przykład w Kołobrzegu. To Connie Francis w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 11, a już za moment do zakochania. Jeden krok i Andrzej Dąbrowski. Proszę być blisko nas.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Super oferty na Dzień Dziecka, to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280.

0: na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
12: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
13: Została ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
9: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
0: Reklama.
12: Poniedziałkowe przedpołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment Barbara Kraftówna, a także zespół Gang Marcela. No a teraz na zegarach 11 zapraszam Państwa na wiadomości.
1: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ponad 280 milionów złotych otrzymają Żuławy z funduszy europejskich na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego Wisły i przebudowę wałów Raduni, Kłodawy i Bielawy. Nowa miejska konserwator zabytków w Gdańsku Agnieszka Rózga-Micewicz zadeklarowała kontynuację współpracy nad uchwałą dotyczącą utworzenia Parku Kulturowego Główne Miasto. Według niej projekt ma służyć ochronie historycznego krajobrazu centrum miasta. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdap.
14: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
15: Tyle słońca w całym mieście, Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami. Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
13: Nagranie zaplanowane jest na początek września. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni lokalizację, a szczegóły za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: Przed nami cały wachlarz pogodowych atrakcji. Początek tygodnia na Pomorzu w miarę pogodny, z temperaturą w okolicach 20 stopni. W środę zrobi się cieplej, do 25 stopni wzrośnie temperatura. Za to w czwartek wzrośnie zachmurzenie i pojawią się opady deszczu. Padać ma też w piątek, a końcówka tegorocznego czerwcowego weekendu z przewagą chmur. Chwilami też mocniej powieje. Będzie około 20 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: 2 minuty po godzinie 11 zaczynamy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego przedpołudnia, na którą gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko. No i w tej godzinie, drodzy Państwo, emocji na pewno nie zabraknie, bo ktoś z Państwa zgarnie naszą kolejną nagrodę, czyli zestaw specjalnie dla Państwa, no bo dzisiaj każdy z nas jest przecież dzieckiem. To są karty do gry Radia Pogoda, torba Radia Pogoda i do tego dorzucamy jeszcze cudowne cudowną maskotkę, która kojarzy się tylko z jednym z filmem Stanisława Barei-Miś, a to wszystko w ramach naszej dzisiejszej zabawy. Jak dzieci w radiu Pogoda, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, do zabawy mogą się Państwo zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. A na dobry początek już teraz Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Gang Marcela zaświeciła moja gwiazda. W Radiu Pogoda najpiękniejsza melodia na zegarach 11:11.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: W każdy poniedziałek polecają Państwo m.in. interesujące miejsca na mapie Polski, a także książki, filmy, spektakle i wystawy. No i dzwonią Państwo pod 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie w czasie urlopu. Serdecznie zapraszam na fenomenalny super spektakl Dziewczyny do wzięcia. Klimat Warszawy lat 70. na podstawie oczywiście kultowego filmu, który na pewno każdy kojarzy, a drugim miejscem, którego polecam serdecznie, to są ogrody Hortulusa na trasie do Kołobrzegu. Fantastyczne miejsce, fantastyczne, piękne, zadbane, olbrzymie tereny, zielone ogrody Hortulusa w Dobrzycy, a przede wszystkim odwiedzajcie polskie morze.
0: Bardzo gorąco dziękuję za tę polecajkę. 22 444 4004 Państwa ulubione miejsca w Polsce, jakaś fajna książka, film, spektakl. 22 444 4004 czekam na Państwa sygnały. A w Radiu Pogoda teraz Andrzej Piszczatowski.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Babunia z Portretu i Filipinki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 11, a już za kilka minut kolejny finał naszej dzisiejszej wspólnej zabawy z Państwem. Jak dzieci w Radiu Pogoda, czyli jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Do zabawy cały czas mogą się Państwo zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Piosenka z Akademii pana Kleksa będzie idealnym wstępem do naszej dzisiejszej zabawy.
1: Jak dzieci w Radiu Pogoda.
0: No właśnie, jak dzieci, dzisiaj Dzień Dziecka, jak dzieci, to nasza zabawa w Radiu Pogoda. No właśnie, jak państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko, do zabawy zgłaszają się państwo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Napisała do nas pani Grażyna i napisała między innymi tak: moje ja ciągle jest dzieckiem, mimo lat ciągle mi się chce robić psikusy. Latałam po piwnicach i chowałam się jeszcze większe, inne cuda robiłam. I tak się nam ładnie złożyło, że pani Grażyna jest razem z nami. Dzień dobry, pani Grażyno.
2: Dzień dobry. Wszystko prawda.
0: I z tego, tak, co to pani jeszcze napisała, to pani po drzewach nawet chodziła i zrywała śliwki.
2: Chodziłam z chłopakami po drzewach, wybierałam specjalne, bo mnie nauczyli, specjalne konary z drzew, gałązki się zrywało, które służyły jako pistolety. I z chłopakami, bo ja właśnie się z chłopakami bawiłam zamiast z dziewczynkami, lalkami. Mama mi nawet przezywała chłopaciara.
0: A napisała pani jeszcze tak, że lubi pani robić psikusy do dziś. To tak? Jakie te psikusy są? Zdradzi pani?
2: Tak jest. A to na przykład z dnia 1 kwietnia, a to załóżmy coś koleżankę, sąsiadkę nabiorę, że coś tam pykło w samochodzie, czy tam skrzynka otwarta. Rozumiem. Na listy. No takie różne rzeczy. A to ją przestraszę.
0: A to pani herbatę zamiast posłodzić, to posoli.
2: Tak, też bywało. Dobrze. A niedawno, muszę się przyznać, zdobyłam Redutę Ordona, Piotr Franceski śpiewa.
0: No to gratulacje wielkie.
2: No, zrobiłam fikołka.
0: Z tego, co słyszę, jest pani naprawdę wysportowaną, uśmiechniętą osobą i bardzo nam jest miło, że pani właśnie mogę wręczyć zestaw.

Francuska ikona muzyki Dalida, kiedy przyjechała do Paryża z Kairu, zamieszkała w takim małym mieszkaniu, a jej sąsiadem był wtedy początkujący aktor Alain Delon. Po latach połączył ich krótki, ale za to bardzo burzliwy romans. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, za 25 minut będzie 12, to już za moment mam dla Państwa jeden chyba z najpiękniejszych duetów lat 80. Nie będę zdradzał Państwu, kto to i co to za duet. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
16: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją Karkówka Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Została ostatnia reklama.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: W samo południe razem z Państwem delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Anna Jurksztowicz, a także Irena Jarocka. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
3: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Gdański pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Radni miasta zdecydowali, że pomnik przeniesiony zostanie na Plac Konstytucji po jego przebudowie. Propozycja została wcześniej uzgodniona z wnuczką budowniczego Gdyni, a przebudowa Placu Konstytucji planowana jest w przyszłym roku. Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. Po wielu latach oczekiwań ponad 60 samorządowców będzie mogło liczyć na współpracę na nowym poziomie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
14: Przyjęcie ustawy metropolitalnej to jest kwestia tego, że będziemy mogli stworzyć jednolity system transportowy, dostęp do rynku pracy i dostęp do oferty edukacyjnej równy dla całego regionu.
13: Ustawa metropolitalna przeszła głosami rządzącej koalicji. Przeciwko niej zagłosowali m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, także ci z Pomorza. Muzeum w Pelplinie ma nową nazwę i strategię rozwoju. Placówka zmieniła nazwę z Muzeum Diecezjalnego na Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej oraz przygotowuje modernizację wystaw i rozwój działalności edukacyjnej oraz kulturalnej.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: Na Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, wiatr też powieje umiarkowanie, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy około 19 stopni. Jutro dobrej pogody ciąg dalszy, w środę będzie się chmurzyć, ale będzie ciepło, nawet 25 stopni. Ciepła będzie też noc w okolicach 15 stopni. Początek długiego weekendu pochmurny z opadami deszczu padać ma i w czwartek, i w piątek, a w sobotę mocniej powieje.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: To już 2 minuty po godzinie 12. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na tą kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że Państwo są w doskonałych humorach. Dzisiaj Dzień Dziecka. Niebawem powiem Państwu, jak mogą Państwo dzisiaj wygrać u nas cudowne nagrody. No a w tej godzinie także pojawi się Klub Pogodnych Ludzi, bo dziś poniedziałek Państwo polecacie nie tylko spektakle, nie tylko książki, ale także miejsca w Polsce, które warto odwiedzić. powiedzieć. A na dobry początek już teraz Irena Jarocka.

0: Heyman, Janna Jurksztowicz. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na zegarach 11 minut po 12.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: W Klubie Pogodnych Ludzi polecają Państwo interesujące miejsca na mapie Polski, książki, filmy, spektakle, wystawy. No i dzwonią Państwo pod 22 440 40 04. Halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja myślę, że każde miejsce w Polsce jest godne zainteresowania i godne polecenia. Jeżeli w takim miejscu jest cisza, jest porządek, są ludzie, którzy zachowują się tak, żeby nie przeszkadzać innym i nie ma wandali, to uważam, że każde miejsce w Polsce jest naprawdę rewelacyjne. I czy to będzie nad morzem, czy w górach, czy na Mazurach, wszystko jedno. Polecam, kłaniam się, Wojtek.
0: No jak się nie zgodzić z moim imiennikiem? Bardzo gorąco dziękuję, panie Wojtku. 22 444 40 04. Czekam na kolejne państwa interesujące miejsca, a może ktoś poleci jakiś dobry film na wieczór, dobrą książkę, dobry spektakl albo wystawę. 22 444 40 04. No a teraz Bemi Bemi, kolorowe lato.

jedna z najpiękniejszych piosenek świata, prosto z hollywoodzkiego obrazu Uwierz w ducha, no i niezapomniana rola czy to Patryka Swayze, czy Demi Moore. 20 minut po godzinie 12, a już za kilka minut powiem Państwu, jak mogą Państwo dołączyć do naszej dzisiejszej zabawy, jak dzieci w Radiu Pogoda do wygrania cudowne nagrody, między innymi mogą Państwo otrzymać karty do gry, także torbę Radia Pogoda, no i tą maskotkę, czyli kultowa maskotka z filmu Miś Stanisława Barei. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

Trudno się oderwać, drodzy Państwo, od takich najpiękniejszych melodii, bo to się zwykle tak zaczyna. I Bohdan Łasuka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 29 minut będzie 13, a ja zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby dzisiaj dołączyć do naszej zabawy. Każdy z nas jest dzieckiem, zatem jak dzieci w Radiu Pogoda to tytuł naszej zabawy, a dołączyć mogą Państwo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Jak Państwo pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko? Do wygrania fantastyczne nagrody, karty, nasza piękna radiowa torba, no i do tego jeszcze ta maskotka, czyli kultowy miś prosto z filmu Stanisława Barei. Gorąco Państwa zachęcam. Już teraz można dołączyć do zabawy przez naszą stronę internetową. Przypomnę raz jeszcze radiopogoda.pl. No a teraz Chłopcy, Radarowcy i Andrzej Rosiewicz.

0: Krzysztof Krawczyk i byle było tak w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie 13, a już za moment zabieram Państwa nad nasze cudowne, piękne Mazury. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
16: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
15: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
16: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
15: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
16: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach 13. Już za moment Natalia Kukulska, a także Karin Stanek. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
11: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w Wiedniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
13: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
14: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
11: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziałka.
15: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
16: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
15: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. O jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
17: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
15: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
11: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach. Nasza tenisowa sensacja Roland Garros, Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
9: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
11: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
12: Pogoda.
11: Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Te dziś wystąpią w 12 województwach. Najsilniejsze opady na południu Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni. Przeważnie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
10: Cztery minuty po godzinie 13:00 zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda, Wojtek Babiaczyk. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. W tej godzinie między innymi finał naszej zabawy, czyli Jak Dzieci w Radiu Pogoda. W tej godzinie także jeszcze parę dobrych informacji od Państwa w klubie pogodnych ludzi. A na dobry początek Karin Stanek i Malowana Lala.

0: Co powie tata i Natalia Kukulska w Radio Pogoda. 10 minut po 13.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: Jak to zawsze w poniedziałek w Klubie Pogodnych Ludzi, to państwo polecają nie tylko książki, filmy, spektakle, wystawy, ale także polecają interesujące miejsca, które warto zobaczyć na mapie Polski. 22 444 40 04. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam.
2: Polska cała jest interesująca, oczywiście piękna i nasza, ale są miejsca magiczne. Ja właśnie w weekend przeżywałem magię takiego miasta Kazimierz z książką pana Bogdana Rokickiego, Studnia na Kazimierskim Rynku. Panie redaktorze, jak można wspaniale rozwinąć ten symbol tego wspaniałego naszego Kazimierza przy pomocy studni, która właściwie jest małym obiektem, a to jest tak piękna, bogata historia związana i tak wspaniałe meandry historyczne, że naprawdę znakomita w tej książce ikonografia, że serdecznie polecam. Pięknie wydana książka i wielki, wielki sentyment i wspomnienia z Kazimierza, gdzie przez wiele lat spotykałem się z ikoną Kazimierza, Jankiem Łazorkiem, wspaniałym malarzem kazimierskim. Pozdrawiam.
0: Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiamy również bardzo gorąco. 22 444 40 04. Książka, film, spektakl, wystawa albo cudowne miejsce na mapie Polski. Czekam na państwa sygnały.

0: Wiktor Zatwarski, Srebrne Wesele w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 13, a już za niespełna 6 minut, drodzy Państwo, kolejny finał naszej dzisiejszej zabawy, czyli jak dzieci w Radiu Pogoda mogą Państwo cały czas dołączyć do naszej zabawy. Wystarczy tylko kliknąć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko, no a potem czekać już na nasz telefon. Radiopogoda.pl, tam proszę zgłaszać się do naszej zabawy jak dzieci w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: polskiej kinematografii, takich jak Rozmowy kontrolowane, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Nie lubię poniedziałku, czy też słynnego Misia. A moje wewnętrzne dziecko objawia się w dorosłym życiu dwojako. Jako przeszłość, obraz chłopca wpatrującego się w telewizor, kineskopowe, pochłaniające każde słowo bohaterów, a także jako wizja przyszłości, gdzie mój niedawno narodzony syn jako nastolatek ogląda filmy z zaciekawieniem takim samym jak ja w jego wieku. No i tak się fajnie złożyło, że pan Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, panie Kamilu.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy wszystko się zgadza, to co powiedziałem?
1: Jak najbardziej zgadza się.
0: Jakby pana tak obudzić, panie Kamilu, o drugiej w nocy i zapytać o pana ulubiony cytat z kultowych filmów, to jaki to by był?
1: Myślę, że to jest Miś na skalę naszych możliwości.
0: Czyli jednak ten kultowy Miś. Rozumiem. Panie Kamilu, a pan syn również lubi te stare polskie komedie, czy raczej za czymś innym przepada?
1: Myślę, że syn lubi, ale nie do końca jeszcze o tym wie.
0: Rozumiem. Dobrze, panie Kamilu, w takim razie z wielką przyjemnością i radością wręczam panu trzy nagrody. Pierwsza to nasza cudowna torba Radia Pogoda, druga to karty do gry Radia Pogoda, no i trzecia, chyba ta najbardziej ulubiona państwa, bo państwo dzwonią, piszą w sprawie tego Misia, czyli maskotka Miś, ten kultowy Miś, panie Kamilu, ze słynnego Misia Stanisława Barei.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że oczko mu się nie odlepiło temu Misiu.
0: Temu Misiu na pewno nie. Zresztą sprawdzi pan, jak przyjdzie w tej paczce. Panie Kamilu, to cudownego popołudnia panu życzę z najpiękniejszymi melodiami, a państwo cały czas mogą się jeszcze zgłaszać do naszej zabawy jak dziecko w Radiu Pogoda. Wystarczy tylko na naszą stronę wskoczyć, radiopogoda.pl, no i tam odpowiedzieć na proste pytanie. Przypomnę jeszcze raz je państwu, jak pielęgnujemy swoje wewnętrzne dziecko. Teraz Ewa Śnieżanka.

0: Ależ to magiczne nagranie, drodzy Państwo, w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie i Anna German. Za 21 minut będzie 14, po 14 rusza Państwa ulubiona popołudniowa audycja Radia Pogoda, czyli Pogodne Popołudnie. Monika Tarka dzisiaj pojawi się razem z Państwem i pojawi się niezwykły gość, Ewa Bem. To będą niezapomniane wspomnienia. Na pewno pani Ewa Bem opowie, jak rodziły się jej te najpiękniejsze melodie, zatem proszę koniecznie zostać z nami. No i Państwa popołudniowa, ulubiona zabawa, czyli ani tak, ani nie. Dzisiaj nagroda gwarantowana, to piękna nasza torba Radia Pogoda. Proszę zostać z nami. Wojtek Babiarczyk, życzę Państwu cudownego popołudnia.
1: Radio Pogoda.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
15: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
9: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za kilka minut zaczyna się poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Usłyszymy m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Mirej Mathieu czy zespół Trzy Korony, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
11: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
12: Budynek mieszkalny, jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
13: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
11: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
14: Ten głód taki, zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
11: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowy głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
0: Pogoda.
11: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na wybrzeżu do 16 i na południu, gdzie w rejonach podgórskich do maksymalnie 15 stopni.
10: Minuty po godzinie 14. Witam serdecznie w poniedziałek, pierwszego dnia czerwca i pozdrawiam serdecznie od razu na początku wszystkie dzieci, i te duże, i te małe, a my sobie robimy dzisiaj z okazji Dnia Dziecka prawdziwie muzyczny prezent, mianowicie Ewa Bym zacznie się od dzisiaj pojawiać na antenie Radia Pogoda, codziennie po godzinie 15 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, także Ewa Bym od dziś ma swój program na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Trzy Korony i Krzysztof Klęczon, posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego i jeszcze oczywiście pozdrowienia od Państwa tradycyjnie, jak zawsze na początek pogodnego popołudnia.
15: Dzień dobry, z tej strony Irena. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Pogoda i słuchaczy.
10: Dziękuję pięknie, ja również pozdrawiam.
0: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
10: Witam serdecznie.

0: Piękna, ta piosenka jest po prostu piękna. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. No dzisiaj mimowolnie z okazji Dnia Dziecka wracamy, proszę Państwa, myślami, wspomnieniami do tych właśnie rodzinnych czasów i też miejsc z dzieciństwa.
1: Dzień dobry, mam 82 lata, lata 50. Przyjechałam do Krakowa i moje podwórko to było trzepak i rusztowania. Goniliśmy się po rusztowaniach z chłopakami oczywiście. Dziewczyny też były, ale przede wszystkim to był trzepak. Co myśmy nie wyprawiali na tym trzepaku? Różne, różne figury. Ale był też okres, kiedy przyjechało Wesołe Miasteczko i tam właśnie na takich łódkach kołysaliśmy się w górę i przetaczaliśmy się na drugą stronę i wokoło. To nie do pomyślenia w tej chwili, ale takie było moje dzieciństwo właśnie.
0: No właśnie, dziękuję pięknie za te wspomnienia, zwłaszcza, że i mi się teraz otwierają różne klapki w głowie ze wspomnieniami. Trzepak oczywiście, całe godziny siedziało się na trzepaku, a nawet robiło fikołki na tej wyższej części trzepaka, co jak dzisiaj o tym pomyślę, to aż mi się zimno robi i mam gęsią skórkę na samą myśl, już nie mówiąc o tym, jak się wysoko człowiek potrafił huśtać na huśtawce. Pamiętam też takie karuzele, które się samemu napędzało, trzymając i popychając się przez taką obręcz, która była w środku. Oczywiście zabawy w piaskownicy, no i nieodłączny element mojego wczesnego dzieciństwa, czyli trójkołowy rowerek z taką specjalną taczką z tyłu.

0: 14.18, pora obiadowa tradycyjnie, proszę Państwa. Zwykle o tej porze pytam się Państwa właśnie o to, co macie dzisiaj na obiad. Jeżeli coś przygotowaliście dla wnuków, dla dzieciaków, to koniecznie się tym pochwalcie. Jak nie, to może zadzwonicie i powiecie, co najbardziej lubiliście jeść na obiad, jak byliście dziećmi. 22 444 4004, chociaż no wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o to jedzenie i dzieci, to czasem nie jest łatwo, czasem dzieci są niejadkami. Pamiętają Państwo, robiliście to ze swoimi dziećmi, albo robicie z wnukami, albo może rodzice robili to z Wami, że taka łyżeczka, która lata nad stołem i oczywiście leci samolocik i buzia musi być otwarta, no ale no nie zawsze niestety to działa.
1: Radio Pogoda.

0: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: po godzinie 14 na dzisiaj nietypowo, proszę Państwa, w porze obiadowej w Radiu Pogoda z okazji Dnia Dziecka, czyli wspominamy Państwa ulubione dania z dzieciństwa.
1: Leniwe i do tego z masełkiem i z bułką tartą i kompocik.
0: Ach, leniwe, ja też po prostu uwielbiałam leniwe jako dziecko, wszelkiego rodzaju naleśniki też i też makaron z serem i oczywiście z cukrem. A jak jeszcze były truskawki z truskawkami, no to już w ogóle pycha. Kolejny telefon od Państwa.
2: Dzień dobry, ja dzwonię z Poznania, mam 90 lat i dzisiaj pani Monika pyta, co w dzieciństwie się jadło i tak dalej, więc chciałam powiedzieć, że nie jadłam to, co chciałam, bo babcia co ugotowała, to trzeba było zjeść, a jak nie smakowało południe, to się to samo dostało wieczorem. Koniec, kropka. Nie było żadnych wymagań. To, co było podane, należało zjeść. Do widzenia, pozdrawiam serdecznie w tym miłym dniu.
0: Dziękuję, też pozdrawiam. I może to jest właśnie, proszę Państwa, sposób na niejadku.

0: wracamy jeszcze, proszę Państwa, do Leci, leci samolocik, bo Państwo wspominają i też się przypomniało, jak to się czasem siedziało nad jednym talerzem w kuchni godzinami, bo trzeba było zjeść to, co na talerzu. Ja też takie chwile pamiętam, już nie mówiąc o bardzo niechlubnym elemencie z mojego życiorysu, kiedy niektóre rzeczy wrzucałam za lodówkę. I myślałam, że tam znikną i już nikt, absolutnie nigdy ich nie zobaczy. No ale dzieci mają przeróżne, dziwne czasami pomysły. A propos niejadków, telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Państwu. Ja sobie przypomniałam, jak dziś mam już dwóch dorosłych synów, ale jeden z nich, ten starszy, był niejadkiem. I to takim niejadkiem, że wiosną, latem, no zimą to oczywiście nie, ale wiosną, latem brałam go na spacer, na przykład nad jezioro, czy na plac zabaw, uzbrojona w dwa termosy, jeden był z zupą, drugi był z drugim daniem i karmiłam go. Wiem, że to niepedagogiczne, ale na przykład od jego uwagę odwracałam, na przykład książeczki przeglądał. Aha. W ogóle nie chciał jeść. Jadwiga z Dąbrowy Górniczej.
0: Dziękuję pani Jadwigo za te wspomnienie. No tak bywa, tak bywa. Dzieci czasami są naprawdę bardzo przekorne. Ja pamiętam, jak rodzice dawali mi i siostrze młodszej trochę pieniędzy, żebyśmy poszły czasami do baru mlecznego na obiad. Oczywiście, żeby zjeść jakiegoś pożywnego kotleta. A co my kupowałyśmy? Oczywiście naleśniki z serem. Tak sobie wspominamy dzisiaj czasy dzieciństwa, ale przypominam też Państwu, że dzisiaj wyjątkowy dzień w Radiu Pogoda, bo dzisiaj startuje program pani Ewy Bem na naszej antenie. Pani Ewa codziennie po 15 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, więc już po 15 usłyszymy panią Ewę w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
4: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
5: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10 tylko w Radiu Pogoda.
3: Piotr Sworakowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
18: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
17: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
18: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
17: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
19: Reklama.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda w to poniedziałkowe pogodne popołudnie. Po 15 w Radiu Pogoda pojawi się Ewa Bem, która od dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Ale na razie najnowsze wiadomości.
12: Pseudokibice Psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
13: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
12: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
14: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
12: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
10: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
12: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
15: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
12: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
2: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dziś startuje piąta edycja Songwriter Festival Sopot. To cykl koncertów tworzonych z myślą o tych, którzy szukają czegoś więcej niż oczywistych brzmień. W każdy poniedziałek czerwca, lipca i sierpnia o 20 w parku obok Gojki 3 Art Inkubatora występować będą artyści i artystki sceny alternatywnej. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Dzień Dziecka w eksperymencie potrwa aż do 7 czerwca w programie Warsztaty Rodzinne, podczas których będzie można odkryć tajemnice nieśmiertelności i spojrzeć na świat oczami owadów. Będą też pokazy naukowe, podczas których będzie można poznać supermoce zwierząt. A może Dzień Dziecka w kinie? Na ekranach Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Kultowi bohaterowie pakują się w tarapaty, o jakich nawet im się nie śniło. Tym razem zabawa w kotka i myszkę nabierze zupełnie nowego, epickiego wymiaru. Filmy do zobaczenia w trójmiejskich kinach Helios.
2: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda.
12: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu. Do 15-16 stopni i na południu, gdzie w rejonach podgórskich miejscami dziś maksymalnie do 15 stopni.
11: Pięć minut po godzinie 15:00. Na ten moment, proszę Państwa, na to, co się za chwilę wydarzy i co się rozpocznie na antenie Radia Pogoda, czekałam bardzo, bardzo długo, bo jak się Państwo domyślają, jeżeli Ewa Bem ma przyjść do Radia Pogoda i opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, to oczywiście to poprzedzają długie przygotowania takiej właśnie audycji i spotkania z Panią Ewą i rozmowy z Panią Ewą. No a teraz, proszę Państwa, to wszystko się zaczyna na antenie Radia Pogoda i już za chwileczkę dzisiaj trochę dłuższe to spotkanie z Panią Ewą, bo przecież pierwsze, bo dzisiaj zaczynamy najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Pani Ewa, już za chwilę na naszej antenie.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Witam Państwa serdecznie i witam przede wszystkim mojego wspaniałego gościa, panią Ewę Bem. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Witam panią, witam państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Pani Ewa jest takim prezentem dla nas wszystkich, bo jesteśmy takimi dużymi dziećmi. Mam nadzieję, że cały czas mamy takie dziecko w sobie na Dzień Dziecka, bo dzisiaj takie wyjątkowe święto. My właśnie dzisiaj zaczynamy cykl pani najpiękniejszych melodii.
2: Przede wszystkim dzieci. Oczywiście dla was tyle dobrego, ile może przynieść ten świat. Ja osobiście uważam, że dzieckiem się jest naprawdę tak naprawdę, to tylko raz, kiedy jest się dzieckiem. A potem, moi drodzy, to wygląda trochę inaczej już, ale życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Ale ma pani w sobie jeszcze taką dziecięcą czasami radość albo ciekawość różnych rzeczy świata?
2: Czy ja wiem? No wiem, że to jest takie dosyć powszechne pojęcie i powszechna deklaracja. Ja to jestem wiecznym dzieckiem. Ale ja już chyba nie jestem dzieckiem, tak naprawdę.
1: Pani Ewo, będziemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach, które sama pani wybrała dla słuchaczy Radia Pogoda. Czym się pani kierowała, wybierając te piosenki do tego cyklu?
2: Przyznam szczerze, że jakoś tak się złożyło, że przez całe 50 ponad lat mojej pracy estradowej, artystycznej drogi, nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich sił, i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić. Mówię to zupełnie dla siebie samej. Nie to, że nieoczekiwania, ale cieszę się z tego przede wszystkim, że jak tak przeleciałam w myślach to wszystko, co nagrałam, a właśnie Pogoda, Radio Pogoda mnie do tego w pewnym sensie zachęciła i zmusiła, no to dochodzę do tego wniosku. Także nie było jakiegoś specjalnego klucza, ale wybrałam takie, które może najmniej chodziły na antenie.
1: A no tak, bo my bardzo często gramy pani piosenki, rzeczywiście. No to ja myślę, że każda ta melodia będzie jakimś zaskoczeniem dla słuchaczy. Już niedługo pierwsza z nich pojawi się na naszej antenie.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.
3: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewo, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, a my...
2: Idziemy na lody.
1: Zaraz pójdziemy, tak? Zwłaszcza, że tutaj u nas na dole są, także oczywiście pójdziemy. A jaki smak pani lubi?
2: Ja tylko truskawkowe albo malinowe, kwaśne.
1: Kwaśne, takie kwaśne sorbety.
2: O, sorbety, tak, bardzo.
1: To za chwilę pójdziemy, ale dzisiaj rozdajemy na antenie, i to zupełnie przez przypadek, naprawdę się okazało, coś takiego, co też chciałabym pani podarować, bo do pani znakomicie pasuje. Miś na miarę naszych możliwości,
2: Ach,
1: pani Ewo.
2: Słodki. Wszystkiego najlepszego, Radio Pogoda.
1: Bo to oczywiście z racji tego, że pani śpiewała w misiu, prawda, Lulaj?
2: Minę ma taką, jak właśnie miś mieć powinien. No fantastyczne.
1: Ale nie będziemy go wrzucać do jeziora, żeby
2: bardzo
1: tutaj panią
2: błotem nie. No to jest mój miś, to jest teraz pod specjalną ochroną moją.
1: A już za chwilę najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
5: No to miła pobudka.
4: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
5: Lepsza niż syrena alarmowa.
4: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa, ponieważ dzisiaj Dzień Dziecka, to z tych piosenek, które pani wybrała, ja postanowiłam dzisiaj, że posłuchamy piosenki, którą pani nagrała z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Piosenki oryginalnie z disneyowskiej Królewny Śnieżki.
2: Tak, Ptaszyna projekt to był jeden z licznych, które mi podsunął, ponieważ on był straszny zawadiaka, łobuziak i miał nieopisane poczucie humoru. Przypomniał też piosenki z disneyowskich filmów, i to piosenki, do których były pisane polskie teksty, tłumaczenie o teksty, nazwijmy to tak.
1: No tak, śpiewane, bo te filmy były dubbingowane, prawda?
2: Tak, dubbingowane i śpiewane przez zawodowców. Po prostu coś urzekającego, naprawdę. Wybrał kilka z nich, w taką jedną wiązankę jest splutł, a pani zapewne myśli o finalnej.
1: Tak, tak, ja myślę o tej finalnej piosence, zaraz jej posłuchamy. Ale ja chciałabym też porozmawiać właśnie o panu Janie, bo właściwie pani zna go od dzieciństwa, bo z tego co słyszałam, to on mieszkał w bloku czy w pobliżu waszego mieszkania, tak jak pani była dzieckiem.
2: On mieszkał nawet nie w pobliżu, ale w mieszkaniu, w którym mieszkałam. Po prostu był gościem mojej mamy i naszej rodziny. Nie trwało to długo, ale wydaje mi się, że to były jego początki kariery, kiedy przyjechał z Kalisza, bo był w ogóle kaliszaninem. Przyjechał do Warszawy i tu rozpoczął swoje działania.
1: Jak pani wspomina pana Jana Ptaszyna?
2: Ja jestem jego wielbicielką. Uwielbiam go. Uwielbiałam go zawsze. Był dla mnie wzorem. Muzykiem był fantastycznym. Genialnie pisał nuty, o tym może nie wszyscy wiedzą, prześliczne. Jego nuty to są obrazy po prostu, mili państwo. Teraz już w ogóle się nie pisze nut, tylko wszystko
1: w komputerze.
2: Maszyna odtwarza, więc to są unikalne rzeczy. Miał genialne komentarze i miał swoje powiedzonka. Jednym z jego ukochanych, który no bardzo często się powtarzało, to jest jeszcze jedną kawusię poproszę. No i Ptaszyn to była figura, poza tym miał ogromną serdeczność w sobie. Serdeczność, ale takie umiłowanie dla muzyków, wszystkich muzyków.
1: Pani Ewa Bem zaczyna dzisiaj swój cykl najpiękniejszych melodii od piosenki dla dzieci z Królewny Śnieżki. Dziękuję
2: oczywiście.
1: Pani Ewo.
2: I ja dziękuję.
1: Do usłyszenia
2: bardzo.
1: Jutro.
2: Do miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Pani Ewa Bem wraca z opowieściami o swoich najpiękniejszych melodiach już jutro o 15.30 na antenę Radia Pogoda. A państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam panią Moniko i goście Radia Pogoda, panią Ewę Bem. Życzę wam, drogie panie, czasu dobrego, pełnego dobrych przeżyć i szczęścia oraz niewzruszonego spokoju, pod którym rozwija się wszystko to, co piękne, twórcze i szlachetne. Pani Ewie, posyłam uśmiech jak słońce jasne na niebie. Życzę dobrej formy i radości ze śpiewania. Lubię panią i podziwiam. Mira. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Radio Pogoda za 19 minut 16.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
11: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
20: Mów, niech twoje słowa.
21: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
2: Została ostatnia reklama.
0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
22: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

0: Autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał zwierzy mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 16, czas więc na najnowsze wiadomości. A tuż po nich Sława Przybylska, taka jestem zakochana.
12: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji.
9: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
13: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych. Nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
12: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
14: Mokre. Nie wiemy, co dalej.
12: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
12: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
9: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Mały Książę w reżyserii Michała Derlatki to nowa propozycja teatru Miniatura. To poruszająca opowieść o wrażliwości, przyjaźni i potrzebie bliskości. W tym tygodniu do zobaczenia na dużej scenie teatru. Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim ma już 50 lat. Z tej okazji gospodarz miejsca, Muzeum Narodowe w Gdańsku, zaprasza na wystawę jubileuszową Rzeźby wśród zieleni. Przybliża ona ważne wątki z historii galerii. Znajdziecie tam m.in. archiwalne dokumenty i zdjęcia, szkice oraz modele. Wybrzeże Gdańsk wraca do Ergo Areny na ostatni domowy mecz sezonu. Jutro o 18:00 gdańszczanie zmierzą się z Rebut KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski w drugim spotkaniu rywalizacji o brązowy medal Orlen Superligi. Mamy dla Was bilety na ten mecz. Piszcie na adres bilety@konkurs.fm. W tytule maila wpiszcie: kibicujemy.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogoda.
12: Jeszcze dziś burze mają przejść przez wschodnią i częściowo centralną Polskę. Alerty obowiązują do godziny 19. Dziś mało słońca, duże zachmurzenie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 15-16 stopni.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Ale za to, proszę Państwa, dzisiaj świętują nasze małe słoneczka, bo dzisiaj Dzień Dziecka. 16:05, za kilka minut na naszej antenie ktoś, kto urodził się w Dzień Dziecka i dzisiaj świętuje i zaśpiewa nam jeden ze swoich największych przebojów, ale opowie też o swoim dzieciństwie, a mówię o Andrzeju Rosiewiczu. No a potem zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. W tym tygodniu do wygrania jest torba Radio Pogoda, nagrodą gwarantowaną jest książka do poczytania w ten długi czerwcowy weekend, książka i Anny Tekieli zatytułowana Właściwa Stacja, więc już teraz zapraszam.
9: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: To była Maria Goterowska, za chwilę w Radiu Pogoda. Andrzej Rosiewicz, urodzony 1 czerwca, dzisiaj obchodzi 82. urodziny. Jeden z największych showmenów, artystów estradowych lat 70. i 80. Wielka gwiazda festiwalowa i nie tylko, także i telewizyjna. Andrzej Rosiewicz za chwilę zaśpiewa Najwięcej witaminy, no ale skoro dzisiaj Dzień Dziecka i Państwo też ten swój Dzień Dziecka wspominają, no to pan Andrzej też niech powspomina.
1: Bardzo wcześnie zostałem hazardzistą.
0: O.
1: Miałem wtedy, wie pani, ze 4 lata.
0: To rzeczywiście wcześniej.
1: A może 3,5.
0: I na czym to polegało?
1: Wie pani, i z bratem grałem w karty na pieniądze już.
0: O nie, naprawdę?
1: Natomiast muzykalność moja odkryła się już wtedy, kiedy miałem ze 3 lata chyba. Mhm. Stałem na balkonie na drugim piętrze. Ten balkon wychodził na Muzeum Narodowe. No i tam podjeżdżały wycieczki ze miasteczek, skąd przywozili różnych ludzi, tych, co mieli iść do muzeum. I patrzę, kobiety wysiadają z tego autobusu, a ja stałem taki mały tam wśród tych żeberek tego balkonu i patrzę na te kobiety tak, baby, ach te baby.
0: Były baby, a potem były dziewczyny, które mają najwięcej witaminy. Z najlepszymi życzeniami dla pana Andrzeja Rosiewicza od Radia Pogoda i z podziękowaniami za wspaniałe przeboje, których słuchamy do dziś.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: To był już zespół Blackout, oczywiście ze Stanem Borysem, a państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko. Tak w sprawie naszego jubilata, pana Andrzeja Rusiewicza, któremu oczywiście przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów. Chciałam nawiązać do tego, że pan Andrzej śpiewał również piosenki dla dzieci. Taką piosenkę z dzieciństwa mojego syna pamiętam pod tytułem Smerfy, Smerfy, Merfują. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i radio słuchaczy. Renata.
0: Dziękuję pani Renato. No proszę, to ja nawet o tym nie wiedziałam. Miło się dowiedzieć, także dziękuję pięknie. A za chwilę proszę państwa książka dla dorosłych do wygrania. Książka Janny Tekieli, Właściwa Stacja. To jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można zdobyć torbę Radia Pogoda. Tylko trzeba dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. Dzisiaj będą pytania amerykańskie, proszę państwa, niewykorzystane w zeszłym tygodniu, więc wracamy do nich. Mam nadzieję, że komuś przyniosą szczęście. Już teraz zapraszam 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Została ostatnia reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: antenie Radia Pogoda. A teraz zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj w konkursie witam panią Jadwigę. Dzień dobry, pani Jadwiga.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią Monikę.
0: Czy pani świętuje jakoś Dzień Dziecka, pani Jadwiga?
2: Miałam w minionym tygodniu wnuki cały tydzień.
0: Aha.
2: I tak naprawdę dzisiaj odpoczywam.
0: Czyli to był taki tydzień dziecka po prostu.
2: Tydzień dziecka, tak.
0: No ale to jest takie przyjemne zmęczenie, prawda? Wydaje mi się jednak.
2: Wie pani, mam dwulatek i roczniak tak dalej. Trochę popali, więc...
0: No tak, skądś to znam. No dobrze, no pani Jadwigo, no ja panią tylko troszeczkę pomęczę, bo tylko przez 30 sekund, dobrze?
2: Tyle wytrzymam.
0: Cieszę się. W tym czasie musi pani dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. Dzisiaj przypomnę pytanie o amerykańskie, czyli o Amerykę będę pytać. No i nie mogą się pojawić słowa tak i nie w czasie trwania tego konkursu. One są zabronione. Czy to jest jasne, pani Jadwigo?
2: Jasne.
0: No dobrze, no to uwaga, zaczynamy, czas, start. Czy była pani kiedyś w Ameryce?
2: Fałsz.
0: Czy w Stanach Zjednoczonych mówi się po angielsku?
2: Prawda.
0: Czy prezydent USA mieszka i urzęduje w Białym Domu?
2: Urzęduje.
0: Czy za odkrywcę Ameryki uważany jest Krzysztof Kolumb?
2: Krzysztof Kolumb.
0: Czy do Ameryki z Europy można dolecieć samolotem?
2: Można.
0: No i brawo, udało się.
2: A tak się bałam.
0: No prawda, nie ma się czego bać. Jak to się mówi, strach ma wielkie oczy tylko, prawda? Szkoda, że te wnuki jeszcze takie małe, nie można się pochwalić takim sukcesem.
2: No tak, no. Ale córce się pochwalę.
0: No właśnie. Gratuluję oczywiście i książka i Anny Tekieli, i torba Radia Pogoda.
2: Do domu, to też zaraz mu się pochwalę.
0: No to koniecznie. No to za taki sukces muszą być kwiaty od męża.
2: Przynajmniej. Musi się wrócić chyba.
0: Pozdrawiam państwa w takim razie. Miłego popołudnia. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: No to podziękowanie, proszę państwa, dla tych cudownych rodziców, ale myślę, że i dziadków też, którzy tymi małymi pociechami się opiekują na co dzień, a czasem od święta.

0: Była wycieczka do gorącej Andaluzji, uliczka w Sewilli, Wiesława Frejmanówna, a my dzisiaj wracamy na uliczki i podwórka z czasów dzieciństwa. Państwo wspominają.
1: Dzień dobry, witam Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Tak wszyscy opowiadają o dzieciach, o zabawach z dzieciństwa, o zabawach na trzepaku, jak się fikołki robiło, a jak się pięknie grało w gumę, w dwa ognie, w klasy, w chłopka, a jak się grało w kapsle. Teraz dzieci nie znają tego, nie pamiętają. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego z okazji ich święta Wioletka.
0: Dziękuję pięknie, jak wspaniale, że Pani przypomniała i te kapsle i grę w gumę. Przecież w gumę to można było skakać godzinami, jak się było na podwórku, a teraz nie wiem, czy po 15 minutach już nie miałabym strasznej zadyszki i nie musiałabym jednak odpocząć. No ale dzieciństwo ma swoje przywileje, proszę Państwa. Za chwilę trubadurzy, uśmiechajcie się dziewczęta. Jeszcze przed 17 posłuchamy też słynnego przeboju, właściwie przeboju to może złe słowo, utworu Wojciecha Młynarskiego. Jesteśmy na wczasach.
2: Autopromocja.
3: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
4: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
4: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Wem.
3: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert.
15: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Niech twoje słowa zbudzą krew.
19: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa.

0: produktami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzom mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Kaczyński do Media Markt.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda, w to poniedziałkowe, pogodne popołudnie. No i kolejne, najpiękniejsze melodie przed nami. Już za kilka minut Hooray, Hooray, It's a Holiday, Bonnie M. No i też piosenka niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
6: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis i na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
6: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
8: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
6: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
9: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
6: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę, start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
3: Pogoda.
6: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce, do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło, od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
5: Na zachodnie media już piszą o Maji Chwalińskiej Kopciuszek, że weszła do turnieju jako Kopciuszek, a wyjdzie jako księżniczka i że od 20 lat nikt tak nie grał. Państwo też zresztą komentują.
10: Ta nasza wspaniała Maja Chwalińska jest tak urocza, tak skromna, że naprawdę można się tylko cieszyć, że druga zawodniczka równa do naszej wielkiej klasy pani Świątek.
5: No właśnie.
10: No serdeczności. Brawo pani Maja, brawo. Waldek z Konstancina.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
5: Witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: Takie muzyczne niespodzianki pojawiają się dzisiaj na antenie Radia Pogoda z okazji Dnia Dziecka. A Państwo wspominają swoje czasy dzieciństwa, zabawy podwórkowe.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Ja pamiętam, jak tak bawiliśmy się w podchody, biegaliśmy, piłkę graliśmy, hulaj hop było wtedy. Wspaniała ta zabawa. No, kiedyś było bardzo fajnie, teraz dzieci tego nie używają i nie bawią się. Ela z Legionowa.
0: Dziękuję Pani Elo za te wspomnienia. No właśnie, hula hop, jak to trudno było kupić te hula hop. Jakie to było fajne, jak się w końcu udało i można było się tym faktycznie bawić. Przypomniała mi się jeszcze gra wzbijanego. To też bardzo lubiliśmy robić na podwórku. Kolejny telefon od Państwa. Halo.
2: Witam serdecznie. Ja też chciałbym się podzielić z dzieciństwa. Pamiętam, jak dostałem rower. No i była taka koleżanka moja z bloku, no notabene, która mi się podobała. No i była piękna niedziela, piękna pogoda. Ja w białej koszuli, długie rękawy, puściłem kierownicę, no i chciałem się przed nią popisać. No i tak się popisałem, że wylądowałem na asfalcie i babcia musiała mi z tej koszuli skracać, zrobić krótkie rękawy, bo niczym nie dało uratować. Serdecznie pozdrawiam cały zespół Radia Pogoda. Jerzy z Krakowa.
0: Dziękuję Panie Jerzy, no ale dzisiaj wspomina się takie właśnie wydarzenia z dzieciństwa z uśmiechem, jak Państwo słyszą.

0: No jak Państwo uważają, że przyjemnie jest, kiedy gra radio pogoda i w ogóle, że życie jest dosyć przyjemne, pomimo różnych rzeczy, które czasami, różnych kłód, które rzuca nam pod nogi. Jak myślą Państwo, że przyjemnie byłoby być w takiej paczce przyjaciół Radia Pogoda, to oczywiście zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie radiopogoda.pl. Wystarczy napisać, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, no ale też można zadzwonić 22 444 4004. Czekam na Państwa zgłoszenia. Mam dla Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Cieszę się, że Państwo zgłaszają się do Klubu Pogodnych Ludzi, a ja mogę do Państwa dodzwaniać. Dzisiaj wykręciłam numer do Pani Elżbiety.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: O, dzień dobry, jak miło Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Przy radiu.
0: No właśnie, czyli pewnie się spodziewała Pani telefonu po Radia Pogoda.
2: O Boże, jaki piękny dzień dziecka.
0: Prawda? No właśnie, bo dzisiaj się tak pytamy, czy Państwo pielęgnują to swoje dziecko wewnętrzne. Pani je cały czas jakoś czuje w niektórych momentach życia? Objawia się?
2: Nie, Pani. Raczej bym powiedziała, że staram się żyć pogodnie i nie patrzę na wiek. To jest takie samochwalenie się troszeczkę, ale to jest tylko cytat, że właśnie tam różnych znajomych, jak to się spotyka po drodze i tak każdy mówi, no wiesz, to jak ciebie zobaczę, to od razu mi się dzień dobrze zaczyna. A mnie, przepraszam bardzo, to buzia, to ona mi się sama śmieje do ludzi, więc ja nie wiem, jak to jest ze mną właściwie.
0: Po prostu musi pani emanować jakąś magiczną, dobrą energią.
2: Ale wie pani, że mi ktoś powiedział, właśnie masażysta jakiś czy coś, że taka energia właśnie, a jeszcze jakiś inny nawiedzony człowiek mówi do mnie, słuchaj, jaką ty masz aurę. Wie pani, różnie do tego podchodzę, ale miłe to jest i tyle.
0: No oczywiście, komplementy zawsze przyjmujemy szeroko otwartymi ramionami, pani Elu, nie można inaczej.
2: Tak, pani Moniko, wszystko się zdarza, kochanie.
0: Dzwonię z jedną i tylko wyłącznie jedną możliwą wiadomością w takim przypadku, mianowicie...
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
2: Super, no bardzo dziękuję. Nawet pani nie wie, jaka jestem szczęśliwa.
0: Taki prezencik z okazji Dnia Wewnętrznego Dziecka, po prostu, pani Elu. Ja też przyznam szczerze, staram się pielęgnować to wewnętrzne dziecko w sobie, cieszyć się z drobnych rzeczy i być ciekawym świata. To chyba przede wszystkim...
2: I ja też to mam. Tylko jeszcze wie pani, żeby mi siły trochę, że tak powiem, pozwalały na pewne rzeczy. Ale dostosowuję się do możliwości i jestem szczęśliwa, mogę powiedzieć. O, dzień piękny jest, zaraz się zacznę chwalić.
0: Oczywiście, jest czym. Pozdrawiam pani Elu, ściskam mocno w takim razie.
2: Ja również bardzo dziękuję za ten telefon i za przyjęcie i wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Helena Majdaniec w Radiu Pogoda. Dzisiaj Państwo wspominają oczywiście swoje dzieciństwo. Dużo dzisiaj mówiliśmy o zabawach na trzepaku, bo jakoś tak utkwiły szczególnie w naszej pamięci. Jeszcze jeden telefon w tej sprawie, bo te zabawy czasem bywały niebezpieczne.
1: Pierwszy trzepak był drewniany, także trochę niewygodny, bo taki kwadratowy miał te belki. Drugi był metalowy i pewnej zimy postanowiliśmy spróbować, kto się odważy polizać zamarzniętą rurę od trzepaka. No, zgłosiłam się na ochotnika, jak przyłożyłam język do tej rury, to oczywiście natychmiast się do niej dosyć mocno przyczepił, także oderwanie go nie było miłe. Pozdrawiam wszystkie dzieci, te większe, mniejsze i te wewnętrzne, które w nas jednak ciągle drzemią. Małgorzata z Poznania.
0: Dziękuję pani Małgosiu, też oczywiście pozdrawiam. Przed państwem wieczór z Radiem Pogoda, ale Jasław zacznie się po godzinie 18, więc zapraszam serdecznie. A po godzinie 22 na naszej antenie oczywiście, tak jak zwykle, powieść Radia Pogoda, ale przypominam, że wszystkie odcinki naszych powieści są też do odsłuchania na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Powieścią jest oczywiście Hrabia Monte Cristo. Życzę więc przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro po 14. Przypominam, a o 15.30 znów Ewa Bem będzie jutro opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Monika Tarka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
4: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
5: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10 tylko w Radiu Pogoda.
3: Piotr Sworakowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Hej, jaki jest najlepszy prezent?

0: Na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wakcje.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
2: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
1: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
2: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: I jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: No, do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznaniem. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
1: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
3: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
4: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
3: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
5: Nie ma ujawnionych wyników.
3: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
3: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
1: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
6: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskim, jeszcze bez pracy, bez podatków.
7: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
8: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
1: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3x3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a później wieczorem zagrają z Czeszkami.
2: Pogoda.
1: Jeszcze przez godzinę, bo do 19 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry. Zaczynamy program Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktor Piotr Głowacki. Osobiście uwielbiam go. Uwielbiam go w absolutnie w każdej roli. Czy to w tej takiej bardziej komediowej, czy to w tej takiej bardziej dramatycznej, czy tej również teatralnej. Mam nadzieję, że Państwo żywią do pana Piotra uczucia podobne. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Ale Jasław, Radia Pogoda.

tu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Radio Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś przy drugim mikrofonie Piotr Głowacki.
2: Dzień dobry.
1: Aktor, choć jak już być może Państwo widzieli w internecie, trochę tutaj pozwoliłam sobie zażartować, że też i prokurator, i śledczy, i stylista, i piłkarz, i chyba jeszcze tak długo można by wymieniać. Lubi Pan swój zawód?
2: Tak, lubię go. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Tak to odczuwam, bo mam szansę cały czas go eksplorować i czuję radość z uprawiania tego zawodu i czuję, że świat mi sprzyja, kiedy to robię.
1: A uczy też pan innych. Myślałam sobie w kontekście pracowania ze studentami, to chyba trudna rola musi być.
2: Najtrudniejsze jest cały czas bycie ciekawym. Znaczy cały czas bycie... Jak gdzieś marzyło mi się, kiedy sam byłem studentem, jakiś rodzaj lekcji, jakiś rodzaj procesu takiego edukacyjnego i staram się to marzenie realizować od drugiej strony teraz. Mhm. Ale zmieniają się czasy, zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się studenci, studentki, ich pragnienia i to bycie cały czas na bieżąco z tymi zmianami jest bardzo ciekawe, bardzo istotne dla tego procesu wzajemnego. I jeszcze jedna rzecz, to jest też ważne chyba, że trzeba zaakceptować, że jest się jakimś naturalnym przeciwnikiem w ramach bycia kimś, kto uczy.
1: Dlaczego przeciwnikiem?
2: Ten proces uczenia to jest też proces władania samą sobą. Też to pamiętam jako student, na ile, żeby nie stać się kimś, kto powtarza po kimś, tylko zachować swój ten element twórczy, ten wewnętrzny taki przekaz dla samej siebie, że to ja robię, że to ja się nauczyłem, że to ja z tego korzystam, że to ja zrozumiałam i że co jest istotne przy każdej pracy, a w takiej pracy jak nasza, twórczej, jest bardzo istotne ten element twórczy, czyli ten element własności i zarazem odpowiedzialności. I teraz uszanowanie tego, że ten proces uwłaszczania się na wiedzy musi zawierać w sobie również takie sprzeciwienie się temu, kto tę wiedzę przynosi. I to jest naturalne i to obserwujemy jako rodzice dzieci również. Mhm. Że najłatwiej namówić dzieci do czegoś, zakazując im czegoś.
1: Wrócimy do tej rozmowy za kilka chwil. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę około 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przychodzi taki 19-latek do szkoły teatralnej, no to chyba trudno mu tak od razu mieć jakąś, może nie osobowość, ale no, pewne jakieś takie elementy swojego własnego wyrazu twórczego, które byłyby już jakieś zauważalne, no bo chyba dopiero się kształtuje, gdzieś tam raczkuje.
2: No, osobowość jest na tym etapie jest całościowa, to jest człowiek dorosły, to jest człowiek decydujący, istota ludzka, która decyduje o sobie, o swoim każdym kroku. Przecież mieszka już poza domem, ma 18 lat, ma pełnię odpowiedzialności za swoje decyzje i oczywiście to, co się wydarza na przestrzeni lat, to myślę, że teraz podpowiadają nam trochę nauki o mózgu, że pełnię dojrzałości mózg osiąga około 25 roku życia.
1: Czyli już po studiach.
2: Tak, ale to by wskazywało, bo do tej pory raczej skłanialiśmy się do takiego przeświadczenia bardzo dawno temu. Religie, filozofie mówiły o tym, że wiek 14 lat, stąd wszystkie te rytuały, takie jak bar mitzwa, bierzmowanie, one się odbywają w okolicach 14 roku życia, że to był moment, w którym człowiek przejmuje nad sobą panowanie w pełni i odpowiedzialność za swoje czyny. Potem przerzuciliśmy to na wiek 18 lat w tych takich sytuacjach niereligijnych, czyli kiedy państwo zaczęło decydować o tym, kim jesteśmy i ten świecki świat zaczął o tym decydować, za tym rytuałem przejścia był wiek 18 lat, kiedy dostawaliśmy dowód osobisty. Następnie mam wrażenie, że to przeskoczyło odrobinę kawałek dalej, czyli właśnie te studia, zwłaszcza, że bardzo duża część osób studiuje w ogóle. O wiele więcej niż 30, 40, 50, 60 lat temu. Więc te studia się upowszechniły i stały się czymś takim trochę jak liceum kiedyś. I ten proces dojrzewania, on się przesuwa. I był taki moment, w którym sam nawet się zastanawiałem, czy to nie jest takie sztuczne przesunięcie, czy negatywne przesunięcie, znaczy, że to jest zdziecinnienie jakby pokoleniowe. Ale te nauki o mózgu podpowiadają, że pełnię rozwoju osiąga on w wieku 25 lat. Być może dorośliśmy w długości swojego życia do tego, żeby ciało i taki społeczny rozwój odbywał się w ramach rozwoju mózgu, czyli rzeczywiście, że tę dojrzałość powinniśmy osiągać tak jak mózg w wieku 25 lat, tylko czy to by znaczyło, że powinniśmy również dostać na przykład prawo do głosowania w wieku 25 lat?
1: A to nie koniec naszych dzisiejszych rozważań. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest aktor, pedagog teatralny Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście państwo zostali z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI.

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzą ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grad, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału. Utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro o tych 25 latach rozmawiamy, to tak od razu mi się skojarzyło. Pan obchodzi 25-lecie swojej pracy twórczej w tym roku. No i tak się zastanawiam, czy to oznacza, że aktorsko dojrzał pan dopiero teraz?
2: Na pewno to, co odczuwam po tych 25 latach, to 25 lat to jest 25 lat na scenie profesjonalnej. Mhm. W teatrze, od pierwszej roli Krasnoludka Gderka, spektaklu w Teatrze w Olsztynie, mhm, w Królewnie Śnieżce. I to nie jest cały mój czas spędzony w teatrze, bo zacząłem w nim być od 10 roku życia w teatrze amatorskim, w zespole tanecznym.
1: No tak.
2: Więc to by wydłużyło ten okres o kolejne 8, 9, 10 lat, czyli już 35 lat gdzieś na scenie. Ale na tej profesjonalnej 25 i lubię sobie dzielić te okresy mojego zastanawiania się czy i praktykowania tego zawodu. Ten pierwszy okres to była taka autentyczna chęć scalenia się z postacią. Potem przyszedł okres zastanawiania się nad tym, jak od tej postaci się uwalniać, czy jak się z nią nie scalać właśnie. Mhm. I ten ostatni okres, myślę, że takie ostatnie 5 lat, zastanawiam się nad tym i to, co do mnie przemawia najbardziej, to ten umowny charakter naszej twórczości i że ta twórczość jest podzielona na dwoje ludzi, czyli na tę osobę, która tworzy, która pokazuje i na tę osobę, która patrzy. Mhm. Że bez tej, która patrzy, mojej twórczości nie ma. Że moja twórczość, ona dzieje się w mózgu tej osoby patrzącej. I dzieje się ona w ramach umowy, która nas obydwoje łączy, dwoje świadomych ludzi, że ja teraz od tego momentu
3: będę udawał kogoś innego, wie pani. Będę zastanawiał się zupełnie inaczej, a pani przyjmie to za fakt, że jestem od tej pory kimś innym. I moja postać będzie się scalać w coś w pani oczach.
2: Dotąd. A dalej jestem sobą, tak? I w tym, i że za tym obrazem, który wytwarzam całym swoim ciałem, głosem, jestem ja, aktor cały czas obecny, który tworzy przy pomocy całego swojego ciała, ale w ramach tej umowy, tego, że razem się bawimy w to, mhm, i to się staje prawdą tylko dzięki pani patrzącej teraz na mnie, czy państwu słuchającym.
1: A ja zapraszam bardzo serdecznie, żeby państwo jeszcze przez chwilę posłuchali naszego dzisiejszego gościa. Jest nim aktor Piotr Głowacki. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

niebo i lwie paszcze rosną dzikie. I sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. Budzicie leśnych ptasząt duet, więc się przeciągasz, a stwierdzisz

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
3: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska Grupa Zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
4: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem wody w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
5: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
4: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
4: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
7: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
3: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
8: Aniela i Laura.
9: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
10: Kiedy przyszły na świat?
8: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
9: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
8: 298 zastrzyków, liczyłam.
9: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
8: Zdrowe podróżniczki.
9: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
3: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w 2 setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie rozstaje. Zostaje, bowiem będzie asystentem trenera.
1: Pogoda.
3: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum. Radio Pogoda.
1: Sław, Radia Pogoda.
2: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać absolutnie wszystko i być w tych rolach bardzo przekonywający. I myślę sobie, że mój dzisiejszy gość właśnie do takich aktorów należy. Piotr Głowacki jest dziś gościem Alei Sław, a dalsza część naszej rozmowy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, witam ponownie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Waleisław goszczę dziś Piotra Głowackiego. Rozmawiamy sobie między innymi o tym, czym jest aktorstwo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie teraz pomyślałam jeszcze, że w takim razie, co jeśli ten widz niekoniecznie zrozumie intencje, to też mógłby odebrać postać w jakiś zupełnie inny sposób niż intencja aktorska.
2: Intencja aktorska główna to jest dzielenie się nadmiarem radości życia. Czyli
1: okay.
2: Tą chęcią spotkania się, że spotykamy się i to jest podstawa. I jakby całe nasze starania są o to, żebyśmy się spotkali. W momencie, kiedy się spotkamy, kiedy już jesteśmy razem, to wtedy już wszystko jasne jest rozpoznać, bo ta intencja jest dobra. I na tej intencji radości spotkania ja opowiadam różne rzeczy, które zauważyłem, po to, żeby pani nie mogła sobie pomyśleć o sobie, patrząc na mnie, jakby takie lustro, które się odłącza od ciebie jednocześnie, bo nie mogę jednocześnie grać i patrzeć na siebie, ale mogę poprosić kogoś, żeby był tym lustrem, które odskakuje na bok i mi na przykład cofa czas i gra, co przed chwilą zrobiłam.
1: Okej.
2: Okay. Tym kimś jest tym ja, tym aktorem, tym lustrem. A intencja jest dobra, bo intencja jest taka, żeby pomóc. Że jestem szansą na obejrzenie siebie.
1: Ale jeżeli nie ma tego bezpośredniego spotkania z widzem, no bo tak jest na przykład w filmach czy w serialach, to dalej ma pan, odczuwa pan radość dzielenia się tą rolą, tą postacią, no, tym nadmiarem radości?
2: Tutaj jest tak, że ten widz w pewnym sensie on jest, bo to jest reżyserka czy reżyser, czy partner, partnerka. To są te żywe istoty i reszta ekipy, która patrzy, która bardzo często po scenie wyraża swoją opinię, albo reaguje, albo że coś było śmieszne, na przykład kończy się, wybucha śmiechem w trakcie, niestety musimy powtórzyć, bo ktoś się zaśmiał. To jest szczęśliwy moment, bo to znaczy, że to działa. Ale więc ta widownia, ona jest, to jest to spotkanie. Tą osobą, która decyduje o tym, czy ten kontakt nastąpił, czy nie, jest właśnie reżyser, reżyserka. To oni mówią, mamy to. Znaczy, że akceptują, że ten performance fotografowany w taki, a nie inny sposób, on, mamy nadzieję, że potem po montażu na ekranie zadziała tak, jakby działo się tu i teraz. Czyli tą osobą, która decyduje o tym, jest właśnie reżyser, reżyserka. Potem ten materiał przechodzi różne przeróbki, montaż, kolory. To jest ta właśnie różnica między teatrem, czy radiem na żywo,
1: aha,
2: a radiem, czy filmem. Radiem z puszki czy filmem. Czyli, że w teatrze mogą się takie rzeczy dziać i aktor, aktorka anektuje je, zaciąga je do performance'u i dowodzi to tego, że jesteśmy na żywo. I to jest, fascynuje widzów. W filmie po prostu wycinamy te momenty.
1: Wtedy jest po prostu piąta powtórka albo piętnasta.
2: Dobrze.
1: No właśnie, ale co na przykład, no nie wiem, czy miał pan w teatrze jakąś taką sytuację, z której już trudno było wyjść i trudno było ją zaanektować?
2: Miałem taki moment w jednym ze spektakli, kiedy to była bardzo mocno formalna gra, czyli takie jakby mocne znaki całym ciałem wykonywałem. Jednym z takich znaków było takie... przerażenie, czy takie związane z cofaniem szyi i takim zaciśnięciem szyi, w takim... Na tyle silnie zacisnąłem to, że nagle... Gdzie jestem? W teatrze? Spojrzałem na widownię, zobaczyłem widownię. Tak, w teatrze. Ale co to jest, który to jest teatr? O... Aha, ten spektakl, która scena, co się wydarzyło. I to był taki moment, w którym nie było mowy o zaanektowaniu, bo on był po prostu silniejszy ode mnie. No, po chwili odzyskałem rezon, zorientowałem się, w którym momencie jestem, pociągnąłem dalej scenę. Nie musiałem się z tego tłumaczyć w ogóle, bo widzowie są zajęci wieloma innymi rzeczami, nie tylko tym pojedynczym aktorem. A poza tym to właśnie w głowie widza tworzy się całość. Znaczy każdy mój gest... nawet przypadkowy, jest akceptowany w momencie, kiedy ja nie przeszkadzam temu jako część performance'u. stało się tak, że zacisnąłem po prostu za mocno mięśnie i mi nie, przez chwilę nie dotleniło mózgu.
1: Okej.
2: A wszystkie inne rzeczy są do wciągnięcia, bo istnieje właśnie ta umowa. Widzowie przecież wiedzą, że my jesteśmy na scenie aktorami, że nie robimy tego naprawdę, więc cokolwiek się nie wydarza, to można to odkryć i widzowie kochają te momenty. Nie ma się, z wiekiem coraz mniej się boję tych momentów właśnie takiego dezawuowania. Kocham je coraz bardziej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Grał pan na przykład w Planecie Singli, w której ma pan bardzo charakterystyczną rolę. No i tak sobie myślę, ja będąc w kinie bardzo mocno się śmiałam. A czy aktor grając taką postać utrzymuje powagę cały czas, czy jednak trudno mu momentami wytrzymać?
2: Ja wierzę w taką starą technikę, że komedia to jest taka najtrudniejsza sztuka dramaturgiczna. Znaczy, i to jest dramat. Tylko opowiedziany w taki sposób, żeby widzowie z czułością patrzyli na postać i wiedzieli, że to jest... Tak naprawdę różnica jest taka, że mają totalnie pewność, że to jest w dobrym celu, że to jest dla... z miłości do człowieka robione komedia. Wtedy się śmieją, czują się bezpiecznie, mogą obserwować różne rzeczy, ale od strony grania to jest zawsze, im to jest bardziej spójne, im to jest bardziej dramatyczne, im bardziej im prawdziwsze w takim rozumieniu zaobserwowania jakichś odruchów, albo tym to jest śmieszniejsze, tak wierzę. Więc... Ale oczywiście mi najtrudniej jest zachować ten uśmiech w ryzach, tę radość wewnętrzną wtedy, kiedy gram z partnerami, którzy mnie rozśmieszają, to są naprawdę dowcipni, znaczy potrafią tak zagrać, że tak prawdziwie i tak niesamowicie, że to sprawia, że ja przestaję być aktorem, a staję się widzem tego performance'u.
1: Aha.
2: Miałem ostatnio na przykład tak z Pawłem Koślikiem, z którym graliśmy. Paweł ma coś tak niesamowitego w sobie, że za każdym razem kosztowało mnie to bardzo dużo właśnie inwestycji w moją postać i to, żeby wejść w dialog, a nie zostać na poziomie widza, który nie wytrzyma.
1: Ma pan też, grał pan chociażby w filmie Mistrz, czy w serialu Nieobecni, moim zdaniem takie bardzo trudne, dramatyczne role. I tak się zastanawiam, absolutnie uwielbiam pana w rolach komediowych, w tych rolach takich mega poważnych też był pan bardzo przekonywający. No i teraz, czy pan siebie bardziej postrzega jako aktora wolącego komedię, czy poważne role, czy aktor ma grać wszystko? Jaka filozofia panu w tym temacie przyświeca?
2: Ja wykorzystuję każdą możliwość, czy każdy czas i miejsce na to, żeby zrealizować tę umowę między nami. I każdą formułę, każdą też formę. I to mnie interesuje, jako że istniejemy w świecie, w którym dopiero od 120 lat, a przy kilku tysiącach lat, albo nawet myślę, że od początku nam towarzyszy aktorstwo na różnym poziomie, ale na pewno tym pierwotnym takim, że uczymy się życia przez naśladowanie, więc tak naprawdę odgrywanie człowieka, uczymy się od natury, od bliskich nam osób, gramy siebie samych. Ale też świadomie używamy tego jako opowieści od tak naprawdę od początku człowieczeństwa. Myślę, że ten rozdźwięk to był ten moment, w którym więc tylko tym, co przydatne, podaj, chodź, zjemy, a do tego zobacz, jaki piękny kwiat, a pamiętasz, jak było wczoraj? To już jest aktorstwo. Więc to są setki tysięcy lat, a z media mamy dopiero od 120 mamy kamerę, a internet dopiero od 10 czy 20, więc my aktorzy teraz dostaliśmy wiele więcej różnych sposobów na komunikowanie się na odległość tak naprawdę. Przy czym najistotniejszy jest ten teatr i on pokazuje swoją siłę i dziś w czasach tego płaskoziemstwa wrażliwości, wyobraźni, doświadczenia teatr jest trójwymiarowy, czwórwymiarowy, bo dzięki naszemu ruchowi właśnie akcji pojawia się ten czas. Czyli te cztery wymiary bezpośrednio oddziałują na widza najmocniej. Widzowie lgną do teatru teraz.
1: A Walejsław, moim i państwa gościem jest dzisiaj aktor Piotr Głowacki. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Wydawać by się mogło, że jednak zachwycamy się nadal mocno tak zwanymi nowymi mediami i możliwościami, które daje nam chociażby to, że oglądając w domu film czy serial, możemy go zatrzymać, wyjść, coś zjeść, wrócić za chwilę, to jednak wybieramy teatr?
4: Tak, bo właśnie teatru nie da się zatrzymać.
3: No właśnie.
4: I mamy pewność, że jest tu i teraz, jest tylko dzięki nam i z nami, i w nas, i widzowie, jak jeżdżę teraz po Polsce z różnymi spektaklami, to jest chyba takie najbardziej dojmujące uczucie, że widzowie chcą być z nami tu i teraz przez te 2 godziny i że zachwyca ich je to, że to się dzieje, że to wyobrażone staje się rzeczywistością w tym momencie, na ich oczach, że ten performance aktorski, że czują już się pozytywnie oszukane. Przy czym właśnie tutaj bym zwrócił uwagę na to, że dzieje się tak tylko dzięki nim. Mhm. Że sami pozwalają sobie na to i to jest piękne, żeby dać się oszukać, żeby uwierzyć, dokładają cały swój świat skojarzeń, swoje przeżycia, wspomnienia, marzenia do tego, żeby właśnie i dlatego mogą siedząc obok siebie potem wyjść z teatru i rozmawiać o spektaklu, bo uczestniczyli w jednym wydarzeniu, ale które dla każdej z nich jest inne. Mhm.
3: Jak pan znajduje czas na mnogość zadań aktorskich, które pan ma? Nawet jak rozmawialiśmy przez telefon, próbując umówić rozmowę, no to dzisiaj jest pan w Sanoku, jutro w jakimś innym miejscu, potem na cały weekend pan wyjeżdża, do tego też plany filmowe. Czy pan ma brata bliźniaka ukrytego?
4: Nie, robię tyle, ile mogę, ale to nie jest doświadczenie moje, tylko myślę, że raczej doświadczenie pokoleniowe i każdy z nas, milenialsów, ma to doświadczenie upychania działań w swoim życiu, więc to jest też mój zawód.

0: moja praca. I tak samo jak wszyscy dałem się wciągnąć w natłok zdarzeń i w taką potrzebę. I myślę, że teraz dochodzimy o sobie, ja, ale obserwuję to też o innych, dlatego wiemy taką potrzebę powrotu czy odrzucenia tego, a pokolenia następne w jakiś sposób sygnalizują swoją odrębność właśnie przez odrzucenie takiego stylu życia. Mhm. No, ja wchodziłem w życie, moje życie się kształtowało, moja świadomość w momencie zmiany po 89 roku i wszystko trzeba było w ramach tego wyżu demograficznego, którego byłem częścią, sobie wywalczyć pracą. I takie mam chyba przyzwyczajenie.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że i takie potem pokutuje chyba przekonanie w tym pokoleniu milenialsów, że trzeba robić. No,
0: ja jestem ostatnim rocznikiem X-a.
1: Okej.
0: Okay. Moja żona jest chyba drugim rocznikiem milenialsów i widzę po nas, że są różnice pokoleniowe.
1: Naprawdę.
0: Z jakiegoś powodu, bo to było tam takie, że ja do 18 roku życia nie miałem telefonu na przykład. Mhm. Nie wiem, czy 19, czyli całe liceum, ten okres kształtowania się moich relacji międzyludzkich odbywał się bez tej możliwości porozumiewania się, będąc w ruchu.
1: No ale, że tak troszkę zażartuję, to też nie było trudne wtedy nie mieć telefonu, bo po prostu tych telefonów nie było wtedy.
0: Tak, a już 2 lata później, już tak jak Aga, już ludzie mieli w liceum telefony. Mhm. Czyli te relacje takie licealne, właśnie samodzielne, już tworzyły się przy pomocy tego telefonu i to jest drobna różnica. Myślę, że w ogóle technologia nas w tej chwili bardzo różnicuje. Te pokolenia, tak o tym się mówi też w świecie nauki, one przyspieszyły te różnice właśnie ze względu na środowisko, w którym dojrzewają nasze mózgi, to środowiska medialne, w którym te różnice z lat 25, różnicy, kiedy pokolenie przypadało 1 na 25 lat, w tej chwili zeszły do prawie 10 lat, czy nawet mniej.
2: A o tym wszystkim opowiada dziś aktor Piotr Głowacki. Ale Jasław, Radia Pogoda wraca po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
3: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Niech twoje słowa zbudzą krew.
9: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a gdzie mogę kupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przeglądam czasami gdzieś tam przygotowując się FilmWeb czy inne portale, no to pan po prostu rocznie ma różnych filmów, seriali i innych produkcji masę wypisanych. I tak się właśnie zastanawiam, jak w tym wszystkim znaleźć czas na to wszystko.
2: Widocznie się da, skoro...
1: skoro jeszcze tak się toczy.
2: Ale nigdy nie w tym zawodzie nie ma takiej możliwości, chyba żeby narzekać na to, że się robi za dużo. To jest, jesteśmy w tym zawodzie bardzo uzależnieni od woli innych, a przede wszystkim od państwa, od was. Czy chcecie nadal na nas patrzeć, czy nie? Czy jesteście ciekawi tego, co mówimy, czy nie? Czy widzicie nas w kolejnych rzeczach i mówicie, o, fajnie, że tam był.
1: No właśnie, czy to jest też trochę tak, że na przykład jest jakaś moda na aktora? Czy pan tego doświadczył? Że na przykład posypały się propozycje, bo spodobał się pan w jakiejś roli konkretnej?
2: Nie, mam takie poczucie, że to u mnie idzie w miarę równo. Mhm. Czasem jest więcej teatru, czasem filmu, czasem serialu, to się przeplata, ale mam taki cały czas równo idę sobie przez świat i doświadczam tych różnych form opowiadania sobą.
1: No też ostatnio pan opowiada sobą w mediach społecznościowych, nie wiem na ile aktorska, a na ile już jako pan. Mam tu na myśli akcję dotyczącą segregowania śmieci. To dla pana ważny temat jest?
2: Tak, bo to jest jeden z tych tematów, które są, wydawałoby się, takimi drobnymi rzeczami, ale które istotnie ukazują nasz stosunek do świata. A jeśli chodzi o segregację śmieci, to myślę, że jest to narodowy, utajniony narodowy sport Polaków.
1: Okej. Okay.
2: My się w nim realizujemy i to z dumą. I to jest niezwykłe, bo rzeczywiście przez ostatnie 20 lat możemy śmiało powiedzieć, że równolegle z pokazywaniem się tematu segregacji śmieci, to negatywne słowo, segregacja, kojarzy nam się ze śmieciami. Może dlatego zainwestowaliśmy złe uczucia w dobrą rzecz, co zaskutkowało tym, że jest u nas czyściej niż u Niemców.
1: Okay.
2: Czyściej niż u Ruskich.
1: Ale nadal nie czyściej niż w Szwajcarii.
2: No, nie wiem.
1: Ale chyba jeszcze ich gonimy cały czas.
2: Nie wiem, byłem w Szwajcarii i nie wydawało mi się na przykład na postojach, żeby toalety były tak zadbane jak przy polskich autostradach.
1: Okej.
2: Okay. Mopy? Myślę, że mamy jedne z najczystszych w Europie, jeśli nie najczystsze. Jeżdżąc po Europie, naprawdę doświadczyłem wielu sytuacji w Niemczech, zwłaszcza zaskakująco negatywnych. U nas wchodzi się i obojętnie o której godzinie nie wchodzisz, jest czystota, stal błyszczy, zapach nie odstrasza, śmieci są w śmietnikach, widzimy to na ulicach i widzimy też, wykonujemy bardzo dużą pracę jako społeczeństwo, jeśli chodzi o segregację śmieci. Bo to jest nasza wspólna praca. Pracujemy w jednym wielkim przedsiębiorstwie odzyskiwania materiałów ze śmieci. Produkujemy ich bardzo dużo.
1: Ale czy pan już miał dużą wiedzę w tym temacie, zaczynając brać udział w akcji, czy pan dopiero się na przykład dowiedział też trochę?
2: Cały czas się dowiaduję. Na tym polega cała ta zabawa, że z Agą właśnie zadajemy sobie pytanie, gdzie to wyrzucić. Bierzemy jakiś ten i robimy o tym filmik. I dzięki temu się też uczymy i rozwijamy. To nie jest tak, że jesteśmy profesorami w tej kwestii, tylko doświadczamy razem z osobami, z którymi się dzielimy tym. I bardzo mnie cieszy to, że te nasze krótkie formy zyskują taką popularność i że przenosi się to już do realu i że zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie zaczepiając nas pytają, gdzie coś wyrzucić. Czy wiemy, albo mówią, że o, fajne, to jest bardzo przydatne, bo tyle razy się zastanawiałam. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz chcę tak fajnie podkreślać sobie pozytywne rzeczy chyba. Że to jest nasza wspólna praca. wspólne przedsiębiorstwo, w którym każdy z nas, dzieląc w domu śmieci na różne kolory worków, wykonuje. I wychodzi nam, to jest to jedna z tych rzeczy, które razem, długofalowo robimy skutecznie i z czego jesteśmy, myślę, że powinniśmy być otwarcie dumni i dumne.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Piotr Głowacki i do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie dzisiaj aktor Piotr Głowacki. Rozmawiamy nie tylko o aktorstwie i o tym, jak uczyć młodych aktorstwa, ale także i o takich różnych, nie chciałabym za dużo zdradzać, może prospołecznych, to jest dobre słowo, akcjach, w które angażuje się Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Alei Sław jest aktor Piotr Głowacki. Aktor, który oprócz grania i w filmach, i w serialach, i w teatrze angażuje się w różne akcje, które mają nieco wspomóc naszą planetę. Jedną z takich akcji jest Gdzie to wyrzucić?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy te filmiki, w których pana widzimy właśnie w akcji Gdzie to wyrzucić, one są reżyserowane, czy one powstają tak na żywo? Zdradzi pan coś?
2: Bierzemy sobie tematy, które mamy do rozegrania i zastanawiamy się, jak sprawić, żeby dana informacja znalazła jakiś ciekawy dostęp do uszu i oczu naszych widzek i widzów.
1: Czyli to nie jest takie typowo aktorskie zadanie, jednak jest też jakieś zaangażowanie z pańskiej strony i pana żony.
2: Jesteśmy twórcami internetowymi.
1: Okej, influencerami wręcz.
2: Tak, ale tutaj twórca internetowy to jest bardzo ładne sformułowanie, bo tworzymy te rzeczy i dbamy o to, żeby one miały swoją jakość i żeby miały sens i żeby były... Fajnie robić coś, co jest z gruntu dobre, bo pomaga nam właśnie w tej trudnej pracy pozbywania się śmieci, których tak dużo produkujemy.
1: Również wspiera pan wspinaczkę.
2: Tak, jestem zakochany we wspinaniu byłem od zawsze gdzieś, ale w zupełnie inny sposób.
1: A ta miłość wzięła się skąd?
2: Wzięła się z filmu, z przygotowań do filmu Broad Peak, a potem rozrosła w momencie, kiedy zacząłem patrzeć na moje dzieci i zacząłem pozwalać, nie przeszkadzać im w tym, żeby się wspinały. I wraz z żoną, która również zaczęła się wspinać, Aga wspina się bardzo aktywnie, wspina się lepiej ode mnie, po trudniejszych rzeczach, drogach. Ja dużo się zastanawiam nad wspinaniem. Mnie wspinanie fascynuje jako podstawowy ruch, który jest konieczny do właściwego rozwoju mózgu. To znaczy, że Ziemia jest trójwymiarowa i my dzięki tarciu możemy pokonywać różne problemy, wspinać się na różne rzeczy po schodach, ale w naturze po skałach, pod górkę iść. Dzięki temu, że jako dzieci eksponowaliśmy mózg na wysokość, na trójwymiar, powstawały w naszym mózgu połączenia między półkulami odpowiedzialne za widzenie 3D. Które to połączenia potem są używane do rozwiązywania problemów. Niestety ostatnio mamy taką sytuację, że fałszywe poczucie bezpieczeństwa każe rodzicom zabraniać dzieciom się wspinać. To jest tak, jakbyśmy zabraniali dzieciom chodzić. Przez zabraniając dzieciom wspinania powodujemy, że nie tworzą się te połączenia w mózgu. Jednocześnie zamiast wspinania, dając tablet czy telefon, powodujemy, że dziecko widzi w dwóch wymiarach. I trudno się potem dziwić, że potyka się o patyk, ponieważ mózg nie wykształcił połączeń nerwowych odpowiedzialnych za widzenie 3D i za koordynację ciała do tego, żeby pokonać tę trójwymiarową przeszkodę. Wtłaczanie dzieci w dwa wymiary to jest prawdziwe tworzenie płaskoziemców, którzy stają się nie płaskoziemcami z przekonania, tylko z nierozwinięcia mózgu. Po prostu. Wspinanie jest konieczne do właściwego egzystowania w trójwymiarowej przestrzeni, w której żyjemy. I do bycia odpowiedzialnym za siebie, a w parze, kiedy się wspinamy, wytwarza poprzez związanie się liną odpowiedzialność za drugiego człowieka, jakiej nie daje żadna inna dyscyplina sportowa. I to przenosi się na życie, wytwarzając inny zupełnie rodzaj bycia człowiekiem społecznym. Czyli człowiekiem, który pomaga drugiemu pokonać samego siebie, a nie walczy z nim. Nie przeszkadza mu, nie fauluje, tylko asekuruje. Więc takie wspinanie wspieram i chciałbym, żeby wszystkie dzieci miały szansę się rozwijać w naturalny sposób, czyli rozwijać swoje możliwości, które mają wpisane od urodzenia w mózgu.
1: No dobrze, a jeśli już jesteśmy dorośli i jakoś tak ta wspinaczka nas ominęła w wieku dziecięcym, to to jest dobry czas, żeby zaczynać?
2: W każdej chwili. Neuroplastyka mózgu na każdym etapie życia działa, możemy to robić. Jesteśmy przykładem właśnie Zagą, że zaczęliśmy się wspinać mając około 40. Mhm. Aga zrobiła po 3-4 latach wspinania 7A, czyli taki przekroczyła próg już profesjonalnego wspinania. Próg 7 jest w tej chwili na takim próg 7B, a ten próg przekracza około 10% dla osób wspinających się. Mhm. I wykonała tę pracę w kilka lat, zaczynając od tego, że twierdziła, że się boi wysokości.
1: Okej.
2: I jesteśmy w stanie się zaadoptować do tej wysokości, dlatego że wysokość głęboko w nas kojarzy się z bezpieczeństwem. Mhm. Bo nasi przodkowie, przodkinie kryli się na drzewach, kryli się w skałach przed niebezpieczeństwem. To na wysokościach sen był spokojniejszy, czyli na drzewie był sen spokojniejszy niż pod drzewem. Mhm.
1: No, zresztą nawet to powiedzenie, tak? Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka.
2: A jak to zmykać w czasach, kiedy dzików jest tyle?
1: Nawet
2: na
1: dużych
2: drzewo,
1: miastach.
2: Kiedy rodzice ci zabronili się wspinać.
1: No tak. To rzeczywiście trzeba tutaj jeszcze w tym temacie również chyba trochę naszą taką świadomość otworzyć rodzicielską, że warto tym dzieciom pozwalać na takie akcje.
2: Tak, dlatego nasza fundacja nazywa się Dajesz. Jurajska Republika Wspinaczkowa. Dajesz to jest to zawołanie, które krzyczymy w plecy osoby wspinającej się w momencie, kiedy jest jej trudno. Mówimy dajesz. I ta osoba daje. Sami dając jej energię, ona daje radę pokonać swoją słabość i wierzę, że dzięki temu tworzymy nowy rodzaj, znaczy nie, no, albo stary rodzaj bardziej, ale dajemy szansę tworzyć nowych obywateli, obywatelki, że ludzie, którzy się wspinają, dzieci, które się wspinają, będą miały większe poczucie wspólnoty i takie, ta nasza republika, Jurajska Republika Wspinaczkowa, to jest takie marzenie o wspólnocie ludzi, którzy się wspierają w pokonywaniu własnych słabości.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak tak pana słucham i o fundacji jako takie trochę mentorskie wsparcie i o segregacji śmieci jako jednak osoba, która trochę podpowiada i o tym, że pan uczy młodych studentów bycia aktorami, to może pan jednak trochę źle zawód wybrał. Może trzeba było w szkole uczyć. Bo pan, kiedy pan poczuł, że ma pan jakieś takie pedagogiczne zawołanie w sobie?
2: Znaczy, no zawsze moja mama była nauczycielką, więc myślę, że to... Zresztą wiele aktorek i aktorów ma podobny korzeń z rodziców, nauczycieli. Ten performatywny charakter zawodu nauczyciela jest... Oczywiście bycie na scenie, cały czas nauczyciele są na scenie. Ja mam poczucie, że to nie chodzi o to, że nauczanie, tu chodzi o to, że gdzieś aktorstwo jest tym od początku, od swojego zarania, jest tą formułą przekazywania, taką najbardziej atrakcyjną formułą przekazywania wiedzy o byciu człowiekiem. I te elementy, one się zawierają w sobie. Nie wierzę w aktorstwo w złym celu. Wtedy przestaje to być dla mnie aktorstwo, przestaje to być sztuka, jest to manipulacja. Jeżeli mamy zły cel udawania, bo sztuka jest sztuką, kiedy ma, potrafi przejść przez te sita dobra, piękna i użyteczności. I pokazuje jakąś osiągniętą w jakimś nadzwyczajnym, w nadzwyczajnej mierze jakąś umiejętność, która właśnie pozwala innym zobaczyć świat piękniejszym, lepszym, prawdziwszym, użyteczniejszym. Tak jest z każdą sztuką, która nas zachwyca, zadziwia, zaciekawia. Więc ten element dobra przekazywania wiedzy, on jest w każdej ze sztuk. W momencie, kiedy nie ma tego, to zaczyna się po prostu zwykła manipulacja i pozyskiwanie uwagi ludzi patrzących i to jest też problem na przykład z tymi nowymi mediami, które korzystają z tych samych narzędzi, z których my korzystamy do pozyskiwania uwagi, tylko robią to po to, żeby odciągnąć nasze dzieci od rzeczywistości. Żeby... Zobaczcie, jak często i szybko dziecko musi poruszać kciukiem, przerzucając tematy, jak dużo się musi dziać na ekranie, żeby to dziecko przywiązać i odciągnąć od trójwymiarowego, przepięknego świata, który został tak, z taką różnorodnością i bogactwem stworzony. Nasze dzieci są między właśnie tym szybkim dostarczaniem impulsów, które generuje potem problemy emocjonalne, które generuje potem inną architekturę mózgu, która już nie pozwala się cieszyć na przykład z długiego wpatrywania się w szumiące drzewo, które dostarczało kiedyś przecież tyle zastanowienia w swojej nudzie. A teraz trudno dziecku skupić uwagę, dlatego że ta maszynka musi tak szybko podawać informacje, żeby móc zastąpić to, ten surround, który mamy w trójwymiarze.
1: No ale jednak z drugiej strony mówi pan chociażby o tym, że ludzie chętnie przychodzą do teatru, więc jednak chyba potrzebujemy tego prawdziwego świata, nie tego w telefonie albo na ekranie.
2: Tak, myślę, że budzimy się, że to jest bardzo istotny moment w naszej cywilizacji i bardzo graniczny, co będzie dalej. Dopinguje bardzo Australii, dopinguje tym krajom i tym rządom, które wzięły na siebie odpowiedzialność. Bardzo mi się podoba, to była wypowiedź, teraz nie chciałbym skłamać, ale tak mi się wydaje, że to była wypowiedź pani premier z Danii, a nawet jeśli nie jej, to podoba mi się takie sformułowanie kogoś, kto sprawuje władzę. Jako rodzic czuję się bezradna wobec siły ekranu telefonu w relacji z moim dzieckiem. Nie jestem w stanie sama zawalczyć z siłą kolegów i koleżanek, którzy korzystają z tego sprzętu, ani z siłą tym bardziej Big Techu, który dostarcza te treści i w taki sposób je organizuje, żeby kraść moje dziecko. Dlatego jako reprezentacja narodu, jako władza, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, żeby uwolnić rodziców od bycia tymi, którzy zabraniają dzieciom korzystania z tych sprzętów, i mówimy z góry, że jest to tak szkodliwe jak picie alkoholu i palenie papierosów do 18 roku życia. Mhm. Dlatego dokonujemy tego zakazu i nakładamy odpowiedzialność na tych, którzy te sprzęty stworzyli, żeby pilnować, żeby nie miały do nich dostępu nasze dzieci. Dlatego, że pojedynczy rodzic nie ma szans z tym, a my jesteśmy od tego, żeby wspomóc innych rodziców, ale i również siebie w tej walce o mózgi naszych dzieci. I to jest podejście, które uważam, że ono jest rewolucyjne i ono już jest, działa. I że świat jest na tej krawędzi podjęcia decyzji o wycofaniu się z tego, nie z cyfrowej rewolucji, tylko właśnie z manipulacji, z wykorzystywania, z wyciągania pieniędzy kosztem rozwoju naszych dzieci.
1: No tak, ale potem też tak sobie myślę, jeżeli na przykład takie regulacje weszłyby w Polsce, że do któregoś roku nie można korzystać, czy to w ogóle z telefonów, czy w jakimś innym zakresie, nie chcę tu wchodzić w jakieś tam prawodawstwo, to czy potem taki dorosły człowiek nie poczuje się totalnie zagubiony, jak dostanie już do tego wszystkiego dostęp, taki nieograniczony?
2: Nie wiem, no ja do 18 roku życia nie miałem telefonu.
1: I żyję.
2: Nie, zresztą tak jest z rzeczami, które uznaliśmy za szkodliwe. Mhm. Czyli alkohol i papierosy. No nie czujemy problemu w tym, że nie pozwalamy naszym dzieciom palić.
1: Aktor Piotr Głowacki jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie o tym, jak przychodzą studenci do szkoły teatralnej, no to pewnie część z nich jakby postrzega aktorstwo przez pryzmat tej popularności, którą daje ten zawód właśnie chociażby w internecie. I czy na przykład oni jeszcze są zainteresowani takim teatrem klasycznym, czy jednak by woleli uczyć się takiego aktorstwa, które da im szybką popularność w sieci?
2: No, moja rada do wszystkich, którzy mnie pytają o szkołę, o aktorstwo, jak się uczyć, jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Sama nazwa podpowiada.
1: No tak.
2: To jest szkoła teatralna, w której uczy się aktorstwa dramatycznego, czyli opartego na napisanym dialogu. Ktoś napisze tekst, sztukę w postaci rozmów i my się uczymy te rozmowy uczynić trójwymiarowymi w żywym kontakcie z widzem. To jest teatr i tego uczy szkoła teatralna. I po to jest potrzebne 4 lata pracy na scenie, uczenia się różnych technik, po to, żeby potem móc oczarować widzów, zadziwić, zaciekawić i zachwycić. Jeżeli interesuje cię aktorstwo filmowe czy serialowe, praca z kamerą, nie nauczysz się tego, pracując na scenie. Ja, przechodząc w wieku 30 lat z teatru do filmu, brałem wszystkie propozycje, które do mnie przychodziły, właśnie po to, żeby móc się tego zawodu uczyć, mimo tego, że miałem 30 lat. Po prostu tyle czasu, ile spędziłem na scenie, potrzebowałem spędzić też przed kamerą, bo są zupełnie inne rzeczy. Wiedzieć, jak się ustawić, gdzie się ustawić, jak pracuje się z kamerą. Spędzić trochę czasu ze scenariuszem, pisać samemu, być na montażu, wziąć aparat do ręki, poznać to, czym to jest, zobaczyć, jak się udźwiękawia, zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy dołoży się kolor do tego, jak moja skóra ma inny kolor niż coś, jak się zmieni wyraz mojej twarzy. Ale druga rzecz jest taka, że kino kocha młodość. To znaczy, tak jak widzimy amerykańskie gwiazdy, które zaczynają w wieku 10-12 lat. Bardzo dużo z tych gwiazd, które znam jako dorosłe, zaczynają właśnie w takim wieku. Osoba, która idzie do szkoły teatralnej mając lat 19, to jest osoba, która w kinie może grać samą siebie, w teatrze samą siebie zagra za 5 lat. Czyli Julię będzie grała, mając 22 lata, będzie grała 16-letnią Julię. W filmie już nie zagra, mając 22 lata, 16-letniej Julii, albo bardzo, bardzo rzadko. Zwłaszcza teraz, kiedy jest

0: ról, które w filmie można poprowadzić człowieka naprawdę, pokazując dokładnie stań tu, spójrz tu i stworzyć niezwykłą rolę, wykorzystując naturalne cechy tej osoby, którą wybraliśmy. Dlatego casting jest tak ważny w filmie. Więc reasumując, do osób, które chciałyby zostać aktorami, moja rada jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Jeżeli interesuje cię film, serial, idź do filmu lub serialu.
1: A jednak panu udaje się łączyć i teatr, i film, i serial. Czy jest któraś z tych dziedzin, która jakoś tak do pana najbardziej przemawia? I już chyba sama sobie odpowiedziałam na to pytanie, że jest to teatr.
0: Przemawia jako materiał, ale bardzo dużo radości sprawia mi kino. Dlatego, że to kino, ono daje szansę często na robienie właśnie tego snu udawania rzeczywistości, czyli korzystając z technik różnych filmowych. Dwa, że jest to inny rodzaj wysiłku. To jest wysiłek taki czasowy, tu i teraz, a potem jakby konsekwencje są wielokrotności wyświetlania. Ja już nie muszę za każdym razem grać tego. Że można dokonywać wyboru dubli, że to ma swoje plusy i minusy każda z tych, dlatego żadnej z tych aktywności nie porzucam i każdą uprawiam, czasem jak taką trójpolówkę, czasem fajnie pójść do filmu, przy czym to jeszcze raz mówię a propos tego wybierania, że mnie rzeczywiście od początku interesował teatr i do filmu poszedłem świadomie w wieku 30 lat. 29, 8, 9, no ale tak koło 30 to był moment, w którym się zdecydowałem i wtedy się musiałem tego uczyć.
1: No ale to wcześniejsze propozycje pan odrzucał?
0: Ja wcześniej zagrałem jako debiut w 2003 w dwóch odcinkach na wspólnej. Potem miałem szczęście, dostałem 3 propozycje filmowe. Zagrałem w filmie Długi Weekend u Roberta Glińskiego, zagrałem w Rozdroże Cafe u Leszka Wosiewicza i zagrałem w Odzie do Radości u Jaśka Komasy. I po tych 3 rolach zaczęły przychodzić propozycje z telewizji. Wtedy bardzo mało się kręciło filmów. A byłem w Teatrze Rozmaitości wtedy. Byłem w Starym Teatrze. I było szkoda czasu na telewizji, bo się uczyłem teatru. Czułem, że to jest ten czas, którego nie zastąpię i że bycie w zespole teatralnym w tym wieku daje mi jakiś rodzaj poczucia stabilności, takiej zgłębiania tematu, doświadczenia, spotykania ludzi w ogóle trzy miesiące prób albo bycie w zespole to jest coś innego niż projekt, w którym się wpada na 5 dni na plan zdjęciowy w ciągu miesiąca. To się zawiązują inne więzi. Potem, kiedy miałem już te 30 lat i okazało się, że swoje takie życie teatralne przeżyłem, zaczęły mnie fascynować filmy i poczułem, że to jest ten kierunek, w którym chcę podążać. A teraz jakoś szczęśliwie udaje mi się te rzeczy łączyć, ale powiedzmy po 20 latach doświadczania jednego i drugiego i takiego świadomego uczenia się ich. No i teraz mam taką radość rzeczywiście takiego aktorskiego płodozmianu.
1: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Piotrem Głowackim. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedział pan, że ucząc się tego filmu, to brał pan różne propozycje, prawie wszystkie, żeby się tego uczyć. Czy teraz ma pan tak, że jednak większą część rzeczy pan przyjmuje czy odrzuca?
2: Przyjmuję te, które mogę zrobić tak naprawdę. Ciągle mam takie poczucie, że lubię. Jeżeli ktoś mnie do czegoś zaprasza i mogę to zrobić to czasowo, to robię, bo jest to dla mnie po prostu ciekawe. I takim czymś, co by spowodowało, że czegoś nie chcę zrobić, to są, nie wiem, wyczuwalne jakieś złe intencje wobec od kogoś, kto by mnie do czegoś zapraszał.
1: Okej. Okay.
2: Że coś mi nie gra, że trudno mi będzie spędzić razem czas, czy nie wiem, dokąd to ma zmierzać, albo po co to jest robione. A jeżeli czujesz, że fajnie się spotkać, to czy to będzie lekka komedia, czy to będzie ciężki dramat, czy to będzie... Zawsze wierzę w to, że znajdziemy coś, co nas razem zaciekawi i sprawi, że będzie nam się fajnie pracowało i że będziemy w stanie dać coś ciekawego ludziom.
1: To przypomnę coś panu, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale, że tak zażartuję, pracował pan dla Radia Pogoda wcześniej niż ja. Pamięta pan?
2: Robiłem takim głosem...
1: Fundusz czasów pogodowych.
2: Fundusz czasów pogodowych, tak. Jakoś tak się spodobał ten mój powojenny ton.
1: Ale cieszę się, że pan to pamięta, bo tak właśnie rozmawialiśmy tutaj w redakcji i tak powiedziałam właśnie do koleżanki, że a ciekawe, czy jeszcze pan Piotr pamięta.
2: Fundusz czasów pogodowych. Witamy was serdecznie, kochani. Znowu piękna pogoda.
1: Właśnie tak to brzmiało. Ale rozumiem, że ta, mimo że wspominana, to nie była to jakoś super ważna przygoda w pańskim życiu.
2: Nie, bardzo ciekawa, bo to było... Ja bardzo lubię takie znajdować takie skojarzenia, które mnie ożywiają do czegoś i które mnie w tym... Pamiętam, jak byłem na studiach, graliśmy na trzecim roku egzamin u profesor Maji Komorowskiej, poszliśmy do Teatru Polskiego, żeby przymierzyć kostiumy do tego egzaminu. I dostałem garnitur, na którym było napisane Andrzej Łapicki. Zaskoczyło mnie, bo ja mam 71. Ale on po przeróbkach pewnie z jakichś letników albo z czegoś, to był taki jasny garnitur. I miałem ten właśnie garnitur Andrzeja Łapickiego. I tutaj robiąc tę pogodę, bardzo dużo obejrzałem sobie materiałów z nim, czytającym właśnie kronikę filmową. I miałem takie połączenie, że mówię, to jest taki mój element, mój kontakt z Andrzejem Łapickim, którego widziałem wielokrotnie na ekranie. I był z tym jednym z tych aktorów, którzy tworzyli moją wyobraźnię filmową, aktorską. Więc na przykład dlatego to było ważne spotkanie.
1: Cieszy mnie to bardzo i też miło mi się tego słucha. I wspomniał pan tutaj Andrzeja Łapickiego. Czy gdy myślał pan o aktorstwie, to miał pan jeszcze takie inne autorytety sceniczne lub ekranowe?
2: To opowiadałem o tym wielokrotnie, że taką osobą był dla mnie Janusz Gajos, bo jako dziecko oglądałem go i ta różnorodność rzeczy, które robił, i za każdym razem fascynująca świeżość, żywość tego i działała na moją wyobraźnię bardzo. Zwłaszcza, że też Janusz Gajos... Są takie twierdzenia, że stał się Januszem Gajosem w okolicach 1986 roku, kiedy zagrał w opowieściach Hollywoodu u Kazimierza Kuca w Teatrze Telewizji. A to był czas, kiedy ja miałem 6-7 lat, czyli zacząłem oglądać w telewizji różne rzeczy. Były dwa kanały tylko. I rzeczywiście ten Janusz Gajos, aktor, był dla mnie taką kwintesencją aktorstwa, bo był i Jankiem jeszcze z Czterech Pancernych, i był Panem Tureckim, i był rolami, które rozwalały mnie wtedy, nie wiem, Milionerzy, Przesłuchanie, role u Kondratiuków. Potem się okazało, że w seriale, czyli w seriale Alternatywy 4 na przykład, czy w ogóle kabaretowe jego monologi, a potem przyszły początek lat 90. i jego role psów, gdzie takich ostrzejszych, męskiego kina. I w każdym z tych filmów, w każdej z tych form był niezwykły. A potem miałem szczęście w Akademii Teatralnej, kiedy przyszedłem do pracy, kiedy przyjął mnie Wojtek Malajkat do Akademii, to pierwszą rzeczą, którą robiłem, była asystentura u Janusza Gajosa na jego kursie mistrzowskim. Potem Janusz odszedł ze szkoły, a ja przejąłem ten kurs. I to było takie, takie piękne dla mnie i metafizyczne przeżycie.
1: Czy wśród swoich ról ma pan taką, którą pan już teraz wspomina jako coś, co było dla pana ważne?
2: Każda rola jest dla mnie ważna. Każda ma w sobie coś, to jak na przykładzie tej właśnie pracy z Radiem Pogoda. W każdej jest coś, co musiało sprawić, że przez ten czas, którym spędziłem z tą rolą, uważałem, że poświęcenie życia, nie w sensie, że teraz poświęcam życie i męczę się, nie,
1: martyrologicznie,
2: czasu, że ten czas mogłem spędzić gdzieś indziej, ale chciałem spędzić z tą rolą. A więc to świadczy o tym, że każda z nich jest ważna.
1: Piotr Głowacki, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że jeszcze pan przyjmie w przyszłości nasze zaproszenie.
2: Wcześniej będę miał coś do powiedzenia.
1: A jeżeli państwo chcą posłuchać więcej, to oczywiście zapraszamy na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.
5: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka i z tej okazji opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
5: Audycja poradnicza.
8: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
9: Dzień dobry, witam.
8: Panią Paulinę, mamę Wojtusia, witam pani Paulino.
10: Dzień dobry.
8: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
11: Dzień dobry.
8: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
11: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
8: Dokładnie.
11: To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tę wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowrodzeniowych.
8: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
10: Tak, dokładnie.
8: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak? Co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
11: Tak. Istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
8: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
11: Tak,
8: bo może być więcej, dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
11: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mm-hmm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
8: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
11: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego, badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone w razie częściej lokalnie tego typu programy, badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych. Jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze, natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa także, jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
8: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
11: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze. Ja mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy. I to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
8: Takie, myślę, życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę na chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa głową. Pani Paulina coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
7: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe, Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie, jako dwulatek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego dwulatka, no ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no, dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
8: I to był ten trudny czas.
7: Tak.
8: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
7: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi: nie rozumiem cię, ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach no, doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu w UCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
8: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
7: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
8: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
7: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej. Zaczyna już tworzyć zdania, powtarza praktycznie wszystkie wyrazy, więc ta rehabilitacja jest naprawdę bardzo ważna i potrzebna, bo widzimy rezultaty i widzimy, jakie ogromne efekty daje.
8: Widać też uśmiech na twarzy mamy, to najważniejsze. Tak. Dokładnie, że w tym wszystkim, co się wydarzyło, jednak pojawiło się coś pięknego i to jest niesamowite, to co daje nam współczesna medycyna tak naprawdę, no ale nawet najlepszy sprzęt bez dobrego grona specjalistów tutaj niewiele by osiągnął, a udało się chociażby właśnie w Szpitalu Kopernika stworzyć taki fantastyczny zespół wielospecjalistyczny, który współpracuje ze sobą na rzecz właśnie wszystkich i tych małych, i tych dużych pacjentów, którzy potrzebują pomocy w tym słyszeniu. I Państwo między innymi ze sobą współpracujecie, mówię Państwo, ale myślę właśnie o terapeutach, o surdologopedach, pani Doroto.
9: Tak, rzeczywiście myślę, że to jest taka rzadkość, żeby stworzyć zespół wielospecjalistyczny, tym bardziej, że jakby no wszystko odbywa się w dwóch placówkach, bo tutaj Szpital Kopernikus to jest to miejsce leczenia, miejsce operacji, miejsce tego chirurgicznego zaopatrzenia, ale także podłączenia procesora, wymiany procesora w razie potrzeby. Natomiast w ośrodku mamy logopedów, psychologów, pedagogów, specjalistów, którzy zajmują się pacjentami od momentu kwalifikacji, bo uczestniczymy też w kwalifikacji pacjentów, po cały proces rehabilitacji słuchu i mowy. Tych pacjentów mamy bardzo różnych. Właściwie każdy pacjent to jest taka osobna historia. Pacjenci implantowani w Gdańsku mają to szczęście, że ta opieka jest rzeczywiście kompleksowa od pierwszego kroku po kolejne i to jest też taka opieka długoterminowa, więc przez długi okres czasu pacjenci rzeczywiście otrzymują taką pomoc no, wielospecjalistyczną.
7: Ja cały czas kiwam głową, bo jestem jakby bardzo zadowolona jako rodzic z tego, że właśnie jest to opieka kompleksowa. Też cieszę się z tego, że jakby nasi terapeuci i lekarze wiedzą, jaka jest sytuacja i między sobą właśnie rozmawiają, wymieniają się informacjami. Kolejny raz nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Jakby wszyscy wiedzą o naszej historii, no bo jednak dla rodzica jest to bardzo ważne, żeby być zaopiekowanym z każdej strony i czuć po prostu to wsparcie.
8: Czyli takie poczucie bezpieczeństwa jest.
7: Zdecydowanie tak.
9: Myślę, że tutaj bardzo duża zasługa oddziału otolaryngologii Szpitala Kopernikus, zespołu kierowanego przez profesora Andrzeja Skorka i docenta Dimitri Tretiakowa, ponieważ to jest zespół, który jakby też od początku angażował się właśnie również we współpracę z nami.
8: A teraz tylko trzeba pchać w świat tę informację, że tutaj oto mamy w Gdańsku na północy taki fantastyczny zespół i że naprawdę nie trzeba już jeździć nie wiadomo dokąd.
7: Tak, wielu rodziców jeszcze nadal nie wie. No myślę, że jest to dość ważna informacja z tego drugiego punktu widzenia. Jako rodzic przekazuję informację dalej. To jest też ważna informacja dla innych rodziców, że ten ośrodek jednak i szpital ze sobą bardzo dobrze współpracuje. My jesteśmy zaopiekowani z każdej strony i myślę, że każdy rodzic chce, żeby jego dziecko właśnie tak było zaopiekowane.
8: Tak, no rodzice muszą jakby zdobyć tę wiedzę, muszą się przekonać, a nic tak dobrze nie robi jak bezpośrednie relacje, rozmowy. Kopernikus przecież organizuje, prawda, takie białe soboty od czasu do czasu i to jest ten czas, kiedy można nawet przyjechać na konsultacje zupełnie za darmo.
11: Tak, jak najbardziej. Od czasu do czasu są robione te białe soboty. Jest to taka okazja, żeby się zapisać i porozmawiać. Natomiast no, do tej pory nie obejmowaliśmy tymi białymi sobotami dzieci. Być może w przyszłości.
8: Być może. Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
7: Dziękujemy bardzo.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
10: Dzień dobry, cześć.
8: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
10: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Oruń jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
8: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
10: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
8: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
10: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe. Żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowy działania, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. nawet. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów i pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
8: Już będzie kontynuowana?
10: Tak, tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
8: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie spiesząc się gdzieś i nie przystajemy, a takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
10: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
8: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
10: Tak, no też naszym takim istotnym głównym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
8: Pogoda też temu sprzyja w końcu, zielona trawka i tak
10: chociaż
8: dalej.
10: Chociaż wiatry czasami
8: u nas.
10: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
8: Skateparki, nie? To skate takie parki, ich tak. Ulubione miejsce.
10: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć. Tak. Więc to też jest takie wyzwanie w domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
8: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
12: Ciekawe Trójmiasto.
8: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
13: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy Uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
8: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
14: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc o Oruni za torami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
12: Ciekawe Trójmiasto.
13: mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców, mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
8: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsca.
13: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
8: Do usłyszenia.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
15: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
8: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
12: Co jest grane w Trójmieście?
8: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś. Tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
15: Witamy.
16: Witamy.
8: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
15: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline, także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
8: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
15: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może pójść na przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie, o co chodzi. No a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
8: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować.
15: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy. Także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
8: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane? I jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
16: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Orunię.
8: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
16: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach. Dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat, także jest to też okazja do poznawania. nowych terenów.
8: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę, bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
16: Dokładnie.
8: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
15: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Graficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych

0: przejść tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
1: Tak jest.
0: Jak dużo to czasu zajmuje?
1: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe, trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca, może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
0: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
1: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić. I ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
0: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
2: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie. Też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
0: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
2: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują, i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
0: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
2: Tak.
0: Tam... Nad jeziorem, przy jeziorze Otomin na przykład, wyprawy?
2: Zgadza się, Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski, i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
0: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Czas wolny w Trójmieście.
0: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać. Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno byłam, miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
1: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
0: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
1: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły na amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
2: Ponad tam, teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
0: Na pewno, no to genialnie.
1: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale... wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces, zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy

0: na starcie takie podstawy nawigacji. Uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
1: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
0: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
1: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
0: Zdecydowanie
1: taka
0: tak.
1: Taka forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
0: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład. A jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
1: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
2: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy harpusia w Sopocie, na odwdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
1: No mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu, Harpagana.
0: Tak jest, Rajd Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
1: To ciekawe, co pani powiedziała. Czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
0: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
2: Duże wyzwanie.
1: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
5: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
4: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami. Oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5 na 5. Tego pani życzę, pani Zuzanna.
5: Też mam taką nadzieję.
4: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
5: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
4: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
5: Ojej.
4: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
5: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
4: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z 3 narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
5: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat.
4: O!
5: Więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
4: Tak, tak. Spisane w Rzymie w 1999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc taki troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
5: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
4: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
5: Tak.
4: Poeta czy Festiwal Literatury, czy Poeta Wolności?
5: To może Festiwal Literatury?
4: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to
5: no
4: za
5: właśnie,
4: festiwal.
5: No właśnie, teraz muszę zdecydowanie pójść.
4: Tak jest. Pytanie piąte, uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy, zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
5: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w tej poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
4: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
5: Ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
4: Tak?
5: Zdecydowanie jestem niebiegająca.
4: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. 4 na 5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna?
5: moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
4: Aha.
5: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska. Aha. A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia. No i obie z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
4: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
5: Bardzo
4: dla
5: dziękuję.
4: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
1: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
1: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam ciebie, Ewo.
6: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
6: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
1: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
6: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw. Natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
1: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
6: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
1: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
6: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania, tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
1: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Reklama.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: W kilka dni po tym spotkaniu Albert de Morcerf odwiedził hrabiego de Monte Cristo w domu na Polach Elizejskich. Właściwie dom ów stał się już pałacem. Hrabia bowiem dzięki ogromnym środkom, jakimi dysponował, nadawał taki wygląd wszystkim miejscom, gdzie zamieszkiwał choćby przez krótki czas. Albert przybył przekazać ponowne podziękowania pani d'Anglars, które zdążyła już wyrazić w liście podpisanym baronowa d'Anglars z domu Herminia de Salvieux. Albertowi towarzyszył Lucian Debray. Do słów przyjaciela dodał parę uprzejmości, a choć nie przemawiał oficjalnie, hrabia z właściwą dla siebie spostrzegawczością domyślał się, kto naprawdę za nimi stoi. Wydało mu się nawet, że Lucian odwiedził go, kierowany podwójną ciekawością, i że połowa tej ciekawości emanowała z ulicy Chaussée d'Antin. Istotnie mógł przypuszczać, że lękając się pomyłki, że pani d'Anglars, nie mogąc zobaczyć na własne oczy domu człowieka, który rozdaje konie po 30 tysięcy franków wartości i chodzi do opery z grecką niewolnicą ustrojoną w diamenty warte milion, zleciła ten obowiązek oczom Lucjana, przez które zwykle oglądała świat, aby później opowiedział jej, co widział. Ale hrabia nie okazał, że domyśla się związku między wizytą Lucjana i ciekawością baronowej. — Niemal bez przerwy widujesz się pan z baronem d'Anglarem? — zapytał Monte Cristo Alberta. — O tak, wszak mówiłem panu hrabiemu. A więc te projekty są nadal aktualne? — Bardziej niż kiedykolwiek, rzekł Lucian, to już ułożone. I sądząc niewątpliwie, że tych kilka słów wtrąconych do rozmowy pozwoli mu już się z niej wyłączyć, włożył szylkretowy monokl do oka i gryząc złotą gałkę laseczki, zaczął obchodzić pokój i przypatrywać się broni i obrazom. Aha, zdziwił się Monte Cristo, ale sądząc z tego, co pan mówił, nie przypuszczałem, że tak szybko do tego dojdzie. Co w tym dziwnego? Sprawy jakoś się toczą, a my ani się tego nie domyślamy, my o nich zapominamy, ale one o nas nie zapominają, a gdy się obrócimy, zdziwieni spostrzegamy, że już obiegły spory kawał drogi. Mój ojciec i pan d'Anglars razem służyli w Hiszpanii, mój ojciec na froncie, a pan d'Anglars w intendenturze. Ojciec był zrujnowany przez rewolucję, a pan d'Anglars nigdy nie miał majątku rodowego, a więc obaj zakładali wtedy fundamenty pod karierę. Ojciec pod piękną karierę polityczną i wojskową, a pan d'Anglars finansową i polityczną godną podziwu. Zdaje mi się, że pan d'Anglars mówił mi o tym, gdy byłem u niego, a ładna jest ta panna Eugenia? Spytał, rzucając okiem na Lucjana, przeglądającego jakiś album. Bo chyba nazywa się Eugenia, prawda? Bardzo ładna, albo raczej bardzo piękna, odpowiedział Albert. Ale ja nie mogę się poznać na tej jej urodzie, nie jestem jej godzien. Mówisz tak, jakbyś już był jej mężem. Być może, odpowiedział Albert, rozglądając się, aby zobaczyć, co robi Lucjan. Wie pan, rzekł Monte Cristo, zniżając głos, nie widzę, abyś się pan palił do tego małżeństwa. Panna Eugenia jest dla mnie za bogata i to mnie przeraża. To ciekawy powód. Czyż pan sam nie jesteś bogaty? Mój ojciec ma jakieś 50 tysięcy liwrów renty, a gdy mnie ożeni, da mi pewnie ze 12 tysięcy. Prawda, to skromnie, zwłaszcza jak na Paryż, ale przecież w świecie majątek to nie wszystko. Liczy się też piękne nazwisko i znakomita pozycja. Ma pan świetne nazwisko, pozycję towarzyską wspaniałą, a poza tym hrabia Morcerf jest żołnierzem. To rzecz chwalebna, gdy w kimś łączy się prawość Bajarda i ubóstwo duże sklina. Bezinteresowność to najpiękniejszy promień słońca, który może zabłysnąć od szlachetnego miecza. Uważam, że wręcz przeciwnie. To znakomita partia dla ciebie. Panna d'Anglars wniesie ci majątek, a pan jej da szlachectwo. Albert potrząsnął głową i zamyślił się. Jest tu jeszcze jedna rzecz, rzekł. Przyznam, że nie mogę zrozumieć, jak można żywić taki wstręt do takiej ładnej, bogatej dziewczyny. Na miłość boską, wstręt! Wstręt, jeśli istnieje, to nie z mojej strony. A z czyjejże? Bo mówił pan, że pański ojciec życzy sobie tego małżeństwa. ze strony matki, a matka ma oko roztropne i pewne. Nie uśmiecha się jej to małżeństwo, żywi jakieś uprzedzenie do dąglarów. No to łatwo zrozumieć, rzekł hrabia nieco sztucznym tonem. Pani hrabina arystokratka, która jest wcieleniem dystynkcji i delikatności, wzdraga się nieco na myśl, że ma uścisnąć tę rękę chamską, grubą i ordynarną. Nie wiem, czy to o to chodzi, rzekł Albert, ale zdaje mi się, że będzie bardzo nieszczęśliwa, jeśli to małżeństwo przyjdzie do skutku. Mieliśmy się spotkać przed 6 tygodniami, ale nagle zacząłem dostawać migren i to jednej za drugą. Rzeczywiście dostawałeś pan migren? Rzekł hrabia z uśmiechem. O tak, ze strachu. I odłożono wszystko na 2 miesiące. To nic pilnego, rozumie pan. Nie mam jeszcze 21 lat, Eugenia ma tylko 17. Ale te 2 miesiące kończą się w przyszłym tygodniu. Trzeba będzie coś postanowić. Nawet sobie pan nie wyobraża, kochany hrabio, w jakim jestem kłopocie. O, jaki jesteś pan szczęśliwy, żeś wolny. Ależ bądź pan równie wolny, kto panu w tym przeszkadza. Proszę mi powiedzieć. O, sprawiłbym wielką przykrość ojcu, gdybym się nie ożenił z panną Danglars. Więc się z nią żeń, rzekł hrabia, wzruszając w szczególny sposób ramionami. No tak, rzekł Albert, ale wtedy sprawię matce przykrość. No to nie żeń się z nią. Zobaczę jeszcze, pomyślę. Pan hrabio, nie odmówisz mi rady, prawda? A jeżeli to możliwe, wyciągnie mnie pan z tego kłopotu. No, żeby nie sprawić przykrości mojej wspaniałej mamie, mógłbym poróżnić się z ojcem. Monte Cristo odwrócił się. Rzekłbyś, że go to wzruszyło. Ej, co ty robisz? Szkic według Poussina? Zwrócił się Albert do Debraya, który siedział w głębokim fotelu na końcu salonu z ołówkiem w prawej ręce, a notesem w lewej. Ja? Odparł spokojnie. Szkic? No nie, zbyt lubię malarstwo. Nie, nie, zajmuję się czymś przeciwstawnym do malarstwa. Robię obliczenia. Obliczenia? Tak, i pośrednio dotyczy to ciebie, Albercie. Obliczam, ile bank Danglara mógł zyskać na ostatniej hoście Haiti. W ciągu 3 dni akcje podskoczyły z 206 na 409. Nasz przezorny bankier zakupił ich całkiem sporo, po 206. Powinien na tym zyskać ze 300 tysięcy liwrów. To nie jest jego największe osiągnięcie, rzekł Albert. Czy nie zarobił w tym roku 1 000 000 na obligacjach hiszpańskich? Słuchaj, no, mój drogi, odparł Lucjan. Pan hrabia powie ci, jak powiadają Włosi, danaro e santia meta della meta. Pieniądze i świętość pół na pół. A to i tak wiele. A więc kiedy mi ktoś mówi podobne rzeczy, wzruszam ramionami. Ale mówiłeś pan o Haiti, zagadnął Monte Cristo. Haiti to rzecz całkiem inna. Haiti we francuskich spekulacjach giełdowych jest jak écarté. Można lubić bilot, cenić grę w Vista, szaleć za Bostonem, a przecież z czasem znużyć się nimi, ale zawsze po tych grach wrócimy do écarté, bo to jest jak przystawka. Otóż pan Danglars sprzedał wczoraj po 406 i schował do kieszeni 300 tysięcy. Dzisiaj papiery spadły do 205. Gdyby czekał do dziś, straciłby 25 tysięcy. A dlaczego to papiery spadły tak bardzo? Spytał Monte Cristo. Przepraszam, ale jestem zupełnym ignorantem, jeśli chodzi o intrygi giełdowe. Bo wiadomości następują jedne po drugich, ale nie są podobne do siebie, roześmiał się Albert. Do diabła, zawołał hrabia. To pan Danglars gra tak ryzykownie, że stawia na jedną kartę 300 tysięcy w jednym dniu? Ależ musi być chyba jakimś Krezusem. To nie on, zawołał szybko Lucjan. To pani Danglars jest nieustraszona. Ale ty, Lucjanie, tak rozumny, wiesz dobrze, jak niepewne bywają te wiadomości, bo jesteś u ich źródła. Powinieneś jej przeszkodzić, zauważył z uśmiechem Albert. Jakże mógłbym tego dokonać, kiedy sam jej mąż nie może? Znasz charakter baronowej. Nikt na nią nie ma wpływu, robi tylko to, co jej się podoba. Gdybym ja był na twoim miejscu, no, co takiego? Wyleczyłbym ją z tego, byłaby to wielka przysługa dla jej przyszłego zięcia. Jak? Twoje stanowisko sekretarza przy ministrze czyni z ciebie autorytet, jeśli idzie o wiadomości. Ledwie otworzysz usta, a agenci giełdowi już w lot stenografują twoje słowa. Spraw, aby przegrała raz po razie ze 100 tysięcy franków, a będzie rozważniejsza. Nie rozumiem, wyjąkał Lucjan. A przecież to jasne, odparł młody człowiek z nieudawaną naiwnością. Donieś jej na przykład któregoś dnia coś nadzwyczajnego, coś co przyszło telegramem i tylko ty o tym wiesz. Na przykład, że Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę. Po takiej wieści papiery przecież na pewno skoczą do góry. Baronowa ulokuje w tych papierach sporą sumkę i straci ją od razu, bo nazajutrz Beauchamp napisze w swojej gazecie: ludzie, jakoby dobrze poinformowani, nie mają racji, utrzymując, że widziano, jak król Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę. Wieść ta jest absolutnie nieprawdziwa. Henryk IV nie opuścił Pont-Neuf. Lucjan roześmiał się nieszczerze. Monte Cristo, obojętny na pozór, nie stracił ani słowa z całej tej rozmowy, a jego przenikliwy wzrok wyczytał nawet w zakłopotaniu sekretarza jakąś tajemnicę. Albert wcale nie dostrzegł zakłopotania Lucjana, a jednak właśnie przez nie Lucjan zabawił u hrabiego krócej niż zamierzał. Wyraźnie czuł się nieswojo.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: Hrabia, odprowadzając Lucjana do drzwi, szepnął mu kilka słów do ucha, na które ten odpowiedział: jak najchętniej, panie hrabio, zgadzam się. Hrabia wrócił do Morkerfa. Panie Albercie, czy zastanowiwszy się dobrze, rzekł, nie myślisz pan, że postąpiłeś trochę niezręcznie, mówiąc w ten sposób do pana de Braya o swojej przyszłej teściowej? Panie hrabio, obruszył się Albert, proszę, niech pan jej tak nie nazywa. Pańska matka naprawdę jest aż tak przeciwna temu małżeństwu? Do tego stopnia, że baronowa bardzo rzadko jest do nas zapraszana, a nie wiem, czy matka była u niej choć ze dwa razy. No to mogę bez obawy porozmawiać z panem otwarcie. Pan Danglars jest moim bankierem. Pan de Villefort obsypał mnie grzecznościami za przysługę, którą mu przypadkowo wyświadczyłem. Podejrzewam, że przez to wszystko czeka mnie lawina obiadów i rautów, a więc, aby nie przesadzać z wystawnością tych przyjęć, a zarazem uprzedzić i być górą nad naszymi znajomymi, postanowiłem zaprosić do mojego wiejskiego domu w Othille państwa Danglarsów i państwa de Villefortów. Jeżeli zaproszę także pana i pańską rodzinę, czy nie będzie to, aby wyglądało na jakieś spotkanie matrymonialne? A przynajmniej pańska matka mogłaby tak pomyśleć, zwłaszcza jeśli pan Danglars uczyni mi zaszczyt i zabierze ze sobą córkę. I wtedy pańska matka mnie znienawidzi, a ja tego absolutnie sobie nie życzę. Wręcz przeciwnie. I proszę, abyś pan powtarzał pani hrabinie przy każdej okazji, że zależy mi niezmiernie, aby myślała o mnie jak najlepiej. Do licha, hrabio, dziękuję panu bardzo za tę szczerość i zgadzam się, aby nas pan nie zapraszał. Mówisz pan, że chciałbyś, aby moja matka myślała o panu ciepło, ależ ona ma na pana temat same ciepłe myśli. Tak pan sądzisz? Spytał Monte Cristo z zaciekawieniem. Ależ jestem tego pewien. Po pana wizycie u nas rozmawialiśmy przez godzinę tylko o panu. Wrócę jednak do tego, o czym rozmawialiśmy. A więc gdyby mama dowiedziała się o tym dowodzie delikatności z pana strony, a spróbuje jej o tym napomknąć, jestem przekonany, że byłaby panu za to nieskończenie wdzięczna. Choć ojciec byłby na pewno wściekły. Hrabia roześmiał się. A więc uprzedziłem pana, rzekł, ale zdaje mi się, że nie tylko pański ojciec będzie wściekły. Państwo Danglarsowie uznają, że jestem bardzo źle wychowany. Wiedzą, że jesteśmy w dość bliskich stosunkach, że jest pan moim pierwszym paryskim znajomym, a jednak nie zastaną cię u mnie. Zapytają, dlaczego cię nie zaprosiłem. Wymyśl pan sobie jakieś wcześniejsze zaproszenie, choć trochę prawdopodobne, i napisz do mnie jakiś liścik. Wiesz pan przecież, u bankierów tylko dowód na piśmie ma jakąś wartość. Mam jeszcze lepszy pomysł, panie hrabio, zawołał Albert. Matka chce pojechać nad morze, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Kiedy ma się odbyć ten obiad u pana? W sobotę. Dziś jest wtorek. Znakomicie. Jutro wieczorem wyjedziemy. Pojutrze będziemy w Treport. Umie pan w czarujący sposób dogadać swoim znajomym. Ja? Doprawdy lepiej pan o mnie sądzisz, niż na to zasługuję. Kiedy rozsyła pan zaproszenia? Właśnie dzisiaj. Natychmiast pędzę do pana Danglarsa i oświadczam mu, że jutro wyjeżdżamy z Paryża, ja i moja matka. Nie widziałem się z panem, a więc nic nie wiem o tym obiedzie. Chybaś zwariował, przecież widział cię u mnie de Braille. Oj, to prawda. Inaczej, zaprosiłem pana na obiad dziś, od tak po prostu, a pan mi z całą szczerością odparł, że nie możesz, bo się wybierasz do Treport. No dobrze, to postanowione, ale może przyjdzie pan jeszcze dziś do mojej matki, zanim wyjedziemy? No, dziś byłoby mi trudno, a zresztą pojawiłbym się w samym środku przygotowań do wyjazdu. A więc niech pan zrobi inaczej, jeszcze lepiej. Jesteś pan tylko człowiekiem czarującym, a tak byłbyś człowiekiem wręcz nieocenionym. Cóż mam zrobić, aby osiągnąć aż taki status? Jesteś teraz, hrabio, wolny jak ptak. Przyjdź pan do nas na obiad. Będziemy w maleńkim kółku, pan, matka i ja. Przyjrzał się jej pan zaledwie przelotnie, teraz poznasz ją lepiej. To wyjątkowa kobieta i żałuje tylko jednego, że nie ma drugiej takiej, tylko młodszej o 20 lat. Zapewniam pana, że wtedy byłaby i hrabina, i wicehrabina de Morkerf. Ojca w domu nie będzie, ma zebranie komisji, a potem obiad u kanclerza. Niech pan przyjdzie, Porozmawiamy o podróżach. Zwiedził pan cały świat. Opowiesz nam pan o swoich przygodach. Opowiesz nam historię tej pięknej Greczynki. No niech się pan zgodzi. Matka będzie panu szczerze wdzięczna. Serdeczne dzięki. Zaproszenie jest niezmiernie miłe i bardzo żałuję, że nie mogę go przyjąć. Nie jestem wolny, jak pan myślał. Mam dziś nadzwyczaj ważne spotkanie. Ejże, proszę uważać. Tylko co nauczył mnie pan, jak uniknąć zaprosin, które są dla nas nieprzyjemne. Muszę mieć jakiś dowód. Nie jestem na szczęście bankierem, jak pan Danglars, ale uprzedzam pana. Jestem takim samym podejrzliwcem. No to dam panu ten dowód. Odparł hrabia i zadzwonił. To już drugi raz, jak pan odmawia przyjść na obiad do matki. Zastanawiał się głośno Albert. Musi coś w tym być, hrabio. Monte Cristo drgnął. O, na pewno pan tak nie myśli, rzekł. Zresztą przybywa oto mój dowód. Wszedł Baptysta i stanął przy drzwiach z miną oczekującą. Nie wiedziałem, że pan dziś do mnie przyjdzie, prawda? Do licha jest pan człowiekiem tak nadzwyczajnym, że nie ręczyłbym za to. Ale za to z pewnością nie mogłem przewidzieć, że zaprosi mnie pan na obiad. No tak, to raczej prawdopodobne. A więc słuchaj, Baptysto, co ci powiedziałem dziś rano, kiedy cię wezwałem do gabinetu? Abym o 5 nie wpuszczał już nikogo do pana hrabiego, odpowiedział służący. A następnie... No, panie hrabio, wtrącił Albert. Nie, chcę koniecznie pozbyć się tej aureoli tajemnicy, jaką mi pan stworzył. Granie roli Manfreda jest męczące na dłuższą metę. Chcę, aby ściany mojego domu były przezroczyste. Następnie... Mów dalej, Baptysto. A następnie bym wpuścił tylko pana majora Bartolomea Cavalcantiego i jego syna. Słyszy pan? Pan major Bartolomeo Cavalcanti wywodzi się z jednego z najstarszych rodów Italii. Dante raczył wspomnieć o nim. Pamiętasz pan, a może nie, w 10 pieśni piekła, a jego syn, uroczy młody człowiek, mniej więcej w pańskim wieku i tak jak pan wicehrabia, wchodzi właśnie w świat paryski z milionami swojego ojca. Major ma dziś właśnie przedstawić mi swojego syna, Il Contino Andree, jak zwykliśmy mówić we Włoszech, powierza go mojej opiece. Wprowadzę go w świat, jeśli na to zasługuje. Pomoże mi pan, prawda? Oczywiście, a więc to jakiś pański stary przyjaciel? Wcale nie, to po prostu zacny magnat. Spotkałem go parę razy we Florencji, w Bolonii albo w Luce. Uprzedził mnie teraz o swoim przyjeździe. Bardzo kłopotliwe są znajomości, jakie się zawiera w podróży. Raz okaże się komuś uprzejmość, a potem ten ktoś już wszędzie będzie się domagał tego samego. Jak gdyby człowiek dobrze wychowany, który potrafi spędzić godzinę z przygodnie spotkanym nieznajomym, tym samym stawał się całkowicie gotowy na usługi wobec tego drugiego. Poczciwy major Cavalcanti zamierza znów zwiedzić Paryż. Był tu kiedyś na chwilę, za cesarstwa, podążając do Moskwy, aby sobie tam zamarznąć. Ugoszczę go dobrym obiadem, on zostawi mi syna, przyrzeknę mu, że będę nad nim czuwał, pozwolę mu robić wszelkie głupstwa w granicach przyzwoitości i będziemy kwita. Widzę, że jest pan nieocenionym mentorem, a propos dostałem list od Franca. O, coś takiego i ciągle mu się tak podoba we Włoszech? Myślę, że tak, ale żałuję, że nie ma tam już pana. Mówi, że był pan słońcem rozświetlającym Rzym i że bez pana jest szaro. A to pański przyjaciel Franz zmienił zdanie na mój temat? Wręcz przeciwnie, nadal uważa pana za jakąś niesłychaną, fantastyczną postać, dlatego tak za panem tęskni. To dopiero czarujący chłopiec. Poczułem do niego sympatię już za pierwszym razem, tego wieczora, gdy szukał jakiejś kolacji i zgodził się przyjąć moje zaproszenie. Czy jego ojcem nie był aby generał Depinay? Ten, który został w 1815 roku tak nikczemnie zamordowany? I to przez bonapartystów. O właśnie, tak bardzo lubię tego chłopca. A dla niego nie ma aby jakich planów małżeńskich? Tak, ma się ożenić z panną de Villefort. Śmiejesz się pan, dlaczego? Dlatego, że według mnie z tamtej strony jest tyle chęci do małżeństwa, ile we mnie i pannie Danglars. Ale naprawdę, kochany hrabio, rozmawiamy tu o kobietach zupełnie tak, jak kobiety rozmawiają o mężczyznach. To niewybaczalne. Albert wstał. Już pan idziesz? To mi pytanie. Już od 2 godzin pana zamęczam, a pan w swojej uprzejmości pytasz mnie, czy już idę. Doprawdy jesteś pan, hrabio, najuprzejmiejszym człowiekiem pod słońcem. A pańska służba, jaka jest wyszkolona, zwłaszcza Baptysta. Nigdy nie udało mi się takiego dostać. Jeśli kiedykolwiek odprawi pan Baptystę, proszę go zaraz przysłać do mnie. Dobrze. To jeszcze nie wszystko. Proszę pozdrowić ode mnie pana Cavalcantego dei Cavalcanti. A jeśli przypadkiem chciałby ożenić syna, proszę mu znaleźć bogatą pannę z dobrego rodu. Przynajmniej po kądzieli, ale za to baronównę po ojcu. Ja panu w tym pomogę. O, czy to aby nie za wiele? Ach, hrabio, wykrzyknął Albert. Sam pan nie wie, jaką by mi pan oddał przysługę i jak bardzo byłbym panu oddany, gdybym dzięki panu pozostał jeszcze kawalerem, nawet gdyby to miało być jeszcze 10 lat. Wszystko jest możliwe, odparł poważnie Monte Cristo.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
1: Pożegnał się z Albertem, wrócił do siebie i zadzwonił 3 razy. Zjawił się Bertuccio. Panie Bertuccio, rzekł hrabia, wiesz panu, że w sobotę będę miał gości w Otteil? Bertuccio zadrżał lekko. Dobrze, panie hrabio, rzekł. I do pana będzie należało przygotowanie wszystkiego, jak należy. Dom jest piękny, a przynajmniej może być piękny. Trzeba by wszystko w nim zmienić, panie hrabio. Obicia są już bardzo stare. To zmień wszystko, ale nie dotykaj jednego pokoju. Sypialni wybitej czerwonym adamaszkiem. Zostaw ją bezwzględnie w takim stanie, jak jest. Bertuccio skłonił się. Ogrodu też nie wolno ruszać, ale na dziedzińcu możesz zrobić wszystko, co ci się podoba. Byłbym nawet bardzo zadowolony.

0: szklony, gdyby nie można go było rozpoznać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pan hrabia był zadowolony. Bertuccio skłonił się i wyszedł. Hrabia i Baptysta nie skłamali, mówiąc Albertowi o wizycie toskańskiego majora, którą Monte Cristo posłużył się jednocześnie jako pretekstem, by odmówić przyjęcia zaproszenia na obiad. Wybiła siódma. Zgodnie z otrzymanymi wcześniej instrukcjami, Bertuccio już od 2 godzin znajdował się w drodze do Auteuil, gdy przed bramą pałacu zatrzymała się dorożka i jakby lekko spłoszona natychmiast uciekła, pozostawiając przed domem jegomościa lat około 52, odzianego w jedną z owych zielonych czamarek z czarnymi szamerunkami, które chyba nigdy nie zaginą w Europie. Szerokie granatowe pantalony, buty wcale jeszcze przyzwoite, lecz o wątpliwym połysku i na zbyt grubej podeszwie, zamszowe rękawiczki, kapelusz z kształtu nieco podobny do kaszkietu żandarma, czarny halsztuk, spod którego wystawał rąbek kołnierzyka, mogący spokojnie uchodzić za żelazną obręcz skazańców, gdyby właściciel nie nosił go z własnej woli. W takim oto malowniczym stroju zjawiła się owa osobistość. Gość zadzwonił do drzwi, zapytując, czy przypadkiem to nie tu właśnie mieszka pan hrabia de Monte Cristo. Otrzymawszy od odźwiernego potwierdzenie, wszedł, zamknął za sobą drzwi i skierował się prosto ku gankowi. Baptysta czekał już w przedsionku. Natychmiast rozpoznał gościa. Był uprzedzony o jego wyglądzie. Po małej, lekko kanciastej głowie, siwiejących włosach, gęstym, szpakowatym wąsie, to też gdy tylko ów podał swoje nazwisko, Baptysta zaraz poinformował hrabiego. Wprowadzono cudzoziemca do najskromniejszego salonu. Tam czekał już na niego hrabia i z uśmiechem wyszedł mu naprzeciw. — Witam, witam drogiego pana — rzekł. — Spodziewałem się tej wizyty. — Doprawdy? Pan hrabia się mnie spodziewał? — zdziwił się Toskańczyk. — Tak, uprzedzono mnie, że będziesz pan u mnie dziś o godzinie 7. — Że będę u pana? Tak panu powiedziano? — No, tym lepiej. Bałem się, czy nie zapomniano o tym drobiazgu. — Jakim? — Żeby uprzedzić pana hrabiego. — Ależ skąd? — Jesteś pan pewien, że się nie mylisz? — Oczywiście. — Więc to mnie ekscelencja oczekiwał dziś o 7? — Zgadza się. Zresztą możemy to sprawdzić. — Ależ nie ma takiej potrzeby. Skoro pan hrabia na mnie czekał, to nie ma potrzeby — zapewnił Toskańczyk. — Ależ warto, ależ warto. Toskańczyk lekko się zaniepokoił. — Czyż nie jesteś pan markizem Bartolomeem Cavalcantim? — We własnej osobie — zgodził się radośnie Toskańczyk. — Byłem majorem wojsk austriackich? — Majorem? Byłem majorem? — zmieszał się jak żołnierz. — Tak — rzekł Monte Cristo, tak się mówi we Francji na stopień, w jakim pan służyłeś we Włoszech. — A tak, to mi w zupełności wystarczy. Widzi pan hrabia, ja... — Nie przychodzisz pan z własnej, nieprzymuszonej woli? — O, naturalnie, że nie. — Ktoś pana do mnie skierował? — Tak. — Zacny ksiądz Busoni? — Tak, tak, to on — zawołał uradowany major. — I masz pan list? — Tak, proszę bardzo. — No widzi pan, proszę mi go dać. Monte Cristo wziął list, otwarł i przeczytał. Major przyglądał się hrabiemu oczyma wytrzeszczonymi ze zdziwienia. Przypatrywał się też nadzwyczaj uważnie każdemu szczegółowi apartamentu, lecz jego wzrok za każdym razem niezmiennie powracał do hrabiego. — Tak, właśnie tak. Ten kochany ksiądz... Major Cavalcanti, czcigodny patrycjusz Lucchi, potomek florenckiego rodu Cavalcantich, czytał głośno Monte Cristo, posiadający fortunę dającą 500 000 rocznego dochodu. Monte Cristo spojrzał znad kartki i skłonił się majorowi. Niech mnie diabli wezmą, panie Cavalcanti, 500 000? Tam jest napisane 500 000? Upewnił się Toskańczyk. Słowo w słowo. I musi to być prawda, gdyż jeśli chodzi o wielkie fortuny Europy, ksiądz Busoni jest najlepiej poinformowanym człowiekiem w Europie. Niech więc będzie 500 000, rzekł Toskańczyk. Jednak słowo honoru nie myślałem, że mam aż tyle. Bo masz pan intendenta, który pana okrada. Cóż robić, to niestety nieuniknione. Czego to się dowiaduje, rzekł poważnie Toskańczyk. Przepędzę tego niecnotę. Monte Cristo czytał dalej. Majorowi brakuje do szczęścia tylko jednego. Tak, na Boga, Tylko jednego, rzekł Toskańczyk z westchnieniem. Chciałby odnaleźć ukochanego syna. Ukochanego syna, którego porwał w dzieciństwie albo jakiś wróg szlachetnej rodziny Cavalcantich, albo cyganie. Miał tylko 5 latek, proszę pana, rzekł Toskańczyk z głębokim westchnieniem, wznosząc oczy do nieba. Biedny ojcze, wzruszył się Monte Cristo i czytał dalej. Uczyniłem mu nadzieję, wróciłem mu życie, panie hrabio, oświadczając, że możesz pan odnaleźć mu syna, którego szuka na próżno od 15 lat. Toskańczyk spojrzał z trudnym do opisania niepokojem na Monte Cristo. Tak, mogę, rzekł Monte Cristo. Major wyprostował się. A, odezwał się, to znaczy, że list mówi prawdę od początku do końca? Drogi panie Bartolomeo, czyżbyś pan w to wątpił? Ależ nie, skąd, jakżeby? Człowiek tak poważny, w szacie duchownego, taki jak ksiądz Busoni, nie pozwoliłby sobie na podobny żarcik. Ale ekscelencja jeszcze nie przeczytał listu do końca. Prawda, jest jeszcze jakiś postscriptum. Tak, powtórzył Toskańczyk, jest jeszcze postscriptum. Aby uchronić majora Cavalcantiego przed kłopotem, musiałby w związku z kosztami podróży wycofać część gotówki z banku, wysyłam mu przekaz na 2000 franków i otwieram mu u pana kredyt na 48 000, którym jeszcze jesteś pan winien. Major z widocznym niepokojem śledził oczyma owo postscriptum. Dobrze, odparł krótko hrabia. Powiedział dobrze, szepnął do siebie Toskańczyk, a więc podjął głośno. A więc? Zapytał Monte Cristo. A więc to postscriptum? No, co z tym postscriptum? Uznaje je pan hrabia równie chętnie jak resztę listu? Naturalnie. Mamy ze sobą rozrachunki, to znaczy ksiądz Busoni i ja. Nie wiem dobrze, czy jestem mu jeszcze winien dokładnie 48 000, ale przecież nie będę się spierał o kilka banknotów. Coś takiego, ale przywiązywał pan aż taką wagę do tego postscriptum? Przyznam się panu, że licząc ufnie na podpis księdza Busoniego, nie zaopatrzyłem się w fundusze. No i gdyby omyliło mnie to źródło, znalazłbym się w Paryżu w nielichym kłopocie. Czyż taki człowiek jak pan mógłby się znaleźć gdziekolwiek w kłopocie? Zaoponował Monte Cristo. No niechże pan nie przesadza. Do diabła nie znam tu nikogo, ale za to pana znają. No tak, znają, ale proszę dokończyć, drogi panie Cavalcanti. Ale pan hrabia wypłaci mi te 48 000? Kiedy tylko pan zażąda. Osłupiały major wytrzeszczył oczy. Ale niechże pan usiądzie, powiedział Monte Cristo. Doprawdy nie zauważyłem, stoisz pan już od kwadransa. To nie szkodzi. Major przysunął sobie fotel i usiadł. Może ma pan ochotę się czegoś napić? Zaproponował hrabia. Szklaneczkę Xeres? Porto? Alicante? Jeśli łaska Alicante, to moje ulubione wino. Mam właśnie wyborne. Z biszkopcikiem? Z biszkopcikiem, jeśli pan hrabia koniecznie chce. Monte Cristo zadzwonił, zjawił się Baptysta. Hrabia podszedł ku niemu. I co? Spytał po cichu. Młody panicz już jest, otrzepnął lokaj. Gdzie go zaprowadziłeś? Do błękitnego salonu, tak jak ekscelencja rozkazał. Wybornie, przynieś nam Alicante i biszkopty. Baptysta wyszedł. Doprawdy czuję się skrępowany, odezwał się Toskańczyk, że sprawiam panu tyle kłopotu. Ależ skąd? Baptysta wrócił z kieliszkiem, winem i biszkoptami.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Teraz.
1: Autopromocja.
2: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z kortką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
3: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
4: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Piotr Sworakowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w tym i tam.

ściemną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy...